y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos.

0: Debiutanci.pl.
1: Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli wstaje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

0: klasyczne Radio Lato. Wakacyjna stacja, pełna słońca bez końca.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.

0: słońca bez końca. Tydzień w regionie.
1: Intensywny odór i tysiące śniętych ryb w opróżnionym zalewie pilchowickim to skutek uboczny wielkiego remontu zapory. Po kilku dniach intensywnych prac oficjalnie zakończono akcję odławiania ryb z jeziora oraz rzeki Bóbr. Jak podkreślił prezes Tauron Ekoenergia Sławomir Czuchry, wszystkie działania prowadzone były przez wyspecjalizowaną firmę zajmującą się odłowem ryb.
2: Ryby zostały zutylizowane przez profesjonalną firmę. My zajmujemy się przede wszystkim produkcją energii i dlatego do wykonania tego remontu po przeprowadzonym przetargu wynajęliśmy specjalistyczne firmy, zarówno jako inżyniera kontraktu, jak i naszego wykonawcę, głównego generalnego.
3: Mówi Sławomir Czuchry, prezes Tauron Ekoenergia.
2: W ramach tych kontraktów są też zakontraktowani przyrodnicy, którzy pomagają nam w opanowaniu tych wszystkich sytuacji oraz przewidzeniu sytuacji, które jak się okazało nie wszystkie są do przewidzenia. Mamy tam ichtiologa, herpetologa, fitologa i wszystkie działania, jakie podejmowaliśmy, robiliśmy w uzgodnieniu z nimi oraz na ich tak naprawdę pomysł i zalecenia, jak należy obniżać poziom wody i w jakim okresie.
3: Aby zabezpieczyć rzekę w ciągu najbliższych dni, w jej korycie zostanie wybudowana specjalna bariera, która będzie wychwytywać tak zwane namuły, to znaczy luźny, organiczno-mineralny osad, w tym błoto i szlam, naniesiony i pozostawiony przez wody rzeczne.
2: Będzie ona zbudowana m.in. z biegbagów wypełnionych klincem oraz geowłókniną, która spowoduje, że mniej tych zanieczyszczeń będzie się posuwało w dół rzeki.
3: Kolejnym zabezpieczeniem będzie rozpięcie dodatkowej sieci poniżej rzeki.
2: Tak, aby jeżeli jeszcze znajdą się jakieś martwe ryby i wypłyną, to aby nie popłynęły w dół rzeki dalej w dalsze kilometry Bobru.
3: Łącznie ze zbiornika i rzeki Bóbr odłowiono blisko 20 ton śniętych ryb. Przypomnijmy, trwająca modernizacja zapory Pilchowice ma kosztować 93 miliony złotych, a zakończenie prac planowane jest na marzec 2028 roku. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: Mogłoby się wydawać, że sprawa jest zamknięta, jednak nie do końca. Najpierw pandemia, potem powódź, teraz tysiące śmierdzących ryb. Jak mamy prowadzić działalność, kiedy wszyscy klienci i turyści zrezygnowali z naszych usług, mówią gestorzy turystyczni z Pilchowic w gminie Wleń, którzy o pomoc zwrócili się do wojewody dolnośląskiej Anny Żabskiej.

0: Zmieniamy temat. 11 miliardów złotych to suma, jaką rząd przeznaczył na odbudowę po powodzi na Dolnym Śląsku. Podsumowanie półtorarocznych przygotowała dla dziennikarzy w Stroniu Śląskim wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Rogulska. Więcej na ten temat wie Jacek Zych.
1: Spotkanie zorganizowano symbolicznie na odbudowywanym, a jeszcze kilka miesięcy temu niemal całkowicie zniszczonym stadionie miejskim w Stroniu Śląskim. To obiekt, który przyjął na siebie pierwszą, największą falę uderzeniową z pękniętej tamy. Jak powiedziała minister Rogulska, ponad 30 programów pomocowych finansuje obecnie naprawę takich właśnie zniszczonych obiektów i miejscowości. Samorządy realizują inwestycje drogowe, a mieszkańcy otrzymali bezpośrednie wsparcie finansowe na odbudowę domów prywatnych.
2: Dzisiaj ta kwota, którą uruchomiliśmy w ponad 30 instrumentach, to w sumie 11 miliardów złotych. To pieniądze z jednej strony unijne, pieniądze z programów, które były przygotowane lub przemodelowane tak, by odpowiedzieć na potrzeby samorządów, instytucji, przedsiębiorców, po to, by to wsparcie po powodzi było jak najskuteczniejsze, ale to także pieniądze rządowe, to także pieniądze z rezerwy ministra spraw wewnętrznych i administracji.
1: To właśnie wiceminister MSWiA Magdalena Rogulska. Dyrektor Jacek Drabiński z Wód Polskich przypomniał, że rozpoczął się proces budowy nowego, mokrego zbiornika retencyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim. Równolegle prowadzona jest też akcja wykupu zniszczonych nieruchomości od osób prywatnych.
3: Zrealizowaliśmy prawie 360 zadań na kwotę ponad 400 milionów złotych. To są zadania już zakończone. Do tego dokładamy środki w ramach projektu Banku Światowego, który skończył się z końcem zeszłego roku. Za zgodą Banku Światowego odbudowaliśmy taką najbardziej newralgiczną infrastrukturę, czyli zbliżenie do ciągów drogowych czy obiektów mostowych, punktowych oczywiście, nie wszystkich.
1: A to dyrektor Jacek Drabiński z RZGW we Wrocławiu. W samym Stroniu Śląskim kończy się dziś remont zmodernizowanego stadionu miejskiego. Kolejnym etapem prac będzie odbudowa krytej pływalni za ponad 70 milionów złotych. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej oszacował łączne straty w regionie na ponad 550 milionów złotych. Ze Stronia Śląskiego Jacek Zych, Muzyczne Radio.
0: Jest pomysł na miliony złotych na modernizację stadionu Chrobrego Głogów. Do władz miasta właśnie trafiła propozycja, aby przyszły obiekt został zaprojektowany jako infrastruktura łącząca funkcje sportowe z rozwiązaniami służącymi bezpieczeństwu i ochronie ludności. Więcej na ten temat w materiale Szczepana Knapa.
4: Na pierwszy rzut oka i odsłuch ucha brzmi to dość niestandardowo. Powszechnie wszak wiadomo, że na stadionach, w zależności od układów kibicowskich, na bezpieczeństwo można liczyć albo i nie. Jednak w tym przypadku modernizacja stadionu miejskiego Chrobrego Głogów może pozwolić na pozyskanie dodatkowych środków na inwestycje. Pojawiła się propozycja, aby obiekt po nowemu był łącznikiem funkcji sportowych z rozwiązaniami służącymi bezpieczeństwu i ochronie ludności. Zdaniem głogowskiego radnego Krzysztofa Sarzyńskiego możliwe byłoby wykonanie nowych trybun w standardzie ekstraklasy, parkingu podziemnego, zaplecza technicznego, centrum eventowego, nowoczesnego systemu monitoringu i zarządzania. Pod powierzchnią mogłyby powstać miejsca ukrycia, magazyny kryzysowe, punkt koordynacji służb oraz miejsca czasowego schronienia mieszkańców. Finansowane ze środków programu ochrony ludności i obrony cywilnej, środków unijnych oraz Ministerstwa Sportu. Prezydent Głogowa zwrócił uwagę, że obecnie dostępne formy wsparcia mają określone zasady finansowania. Ewentualnie mogłyby jednak dotyczyć wyłącznie zakresu kwalifikowanego, ściśle związanego z obronnością, co podkreślił Rafał Rokaszewicz. Więc może warto jednak zadbać o komfort piłkarzy, którzy mają w swoich formacjach bardzo mocną linię obrony. Podstawa jest. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
0: Uciekał przed policyjną kontrolą, miał 3 sądowe zakazy, cofnięte uprawnienia i narkotyki. Wstępne badanie wykazało, że najprawdopodobniej zatrzymany w Kowarach 21-latek prowadził pod ich wpływem, relacjonuje Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
5: Policjanci z miejscowego komisariatu, patrolując ulicę Kamiennogórską, zauważyli samochód marki Volkswagen, którego kierujący na widok radiowozu gwałtownie przyspieszył i skręcił w ulicę Rejtana. Jego zachowanie wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy, którzy postanowili zatrzymać pojazd do kontroli. Mundurowi włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe oraz wydali kierującemu polecenie zatrzymania się. Mężczyzna zignorował jednak wyraźne sygnały policji i rozpoczął ucieczkę. Po przejechaniu kilku kilometrów wjechał na teren jednej ze stacji paliw, gdzie próbował opuścić pojazd. Został jednak szybko zatrzymany. Kierującym okazał się 21-letni mieszkaniec powiatu kamiennogórskiego. W trakcie sprawdzania w policyjnych systemach funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna posiada aż 3 obowiązujące sądowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz 2 decyzje administracyjne o cofnięciu uprawnień. Ponadto podczas wykonywania czynności policjanci znaleźli przy nim metamfetaminę. Zachowanie kierowcy wskazywało również, że może znajdować się pod wpływem środków odurzających. W związku z popełnionymi przestępstwami auto zostało odholowane na policyjny parking, a 21-latek trafił do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Funkcjonariusze prowadzą dalsze czynności procesowe w tej sprawie.
6: Tydzień w regionie. Reklama.
7: Okulary są? Telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal Dotacjusz przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść Wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
8: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
7: Fundusze Europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
6: Po reklamie.

0: Tydzień w regionie. Kurier informacyjny Złotoryi.
1: Dwa projekty zostaną zrealizowane w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego Złotoryi. W kategorii do 50 tysięcy złotych zwyciężył projekt Fit Smyk, siłownia zewnętrzna dla dzieci. Natomiast w kategorii do 25 tysięcy złotych najwięcej głosów zdobyły Mini Lab, przestrzeń odkryć dla najmłodszych oraz zakup urządzenia do rozdrabniania gałęzi dla rodzin ogrodów działkowych oraz złotoryjskiego przoku. W sumie mieszkańcy oddali na wybrane projekty blisko 1000 głosów. Mówi Paweł Kulik, burmistrz Złotoryi.
2: Kwota w porównaniu do tamtego roku nie zmieniła się, czyli do rozdysponowania mieliśmy 100 tysięcy złotych, ale zmieniła się wartość projektów. Wprowadziliśmy zmiany polegające na tym, że jeden projekt o wartości 50 tysięcy i dwa projekty o wartości 25 tysięcy. Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy oddali łącznie 949 ważnych głosów oraz autorom projektów za zaangażowanie i pomysły służące rozwojowi naszego miasta.
1: Zakończyły się prace na przejeździe kolejowym przy dworcu PKP w Złotoryi na ulicy Zagrodzieńskiej. Drugi przejazd na terenie miasta ma być przebudowywany na początku sierpnia.
2: Ja się bardzo cieszę, że ten projekt przyspieszył i ta rewitalizacja tej długo wyczekiwanej linii kolejowej z Legnicy przez Złotoryję do Jerzmanic-Drój i później w kierunku zarówno na Wojcieszów, jak i na Lwówek Śląski nabrała tempa i już wchodzimy w taką przestrzeń, w której prowadzone są roboty na przejazdach kolejowych i właśnie jest przebudowywany przejazd na ulicy Zagrodzieńskiej i sukcesywnie przez wakacje będą przeprowadzane roboty budowlane na innych przejazdach kolejowych Złotoryi. Drugi przy ulicy Chojnowskiej, ten przejazd będzie zamknięty od 10 sierpnia. Tak jest planowane. Dobrze, że na wakacje ten ruch komunikacyjny jest mniejszy, także przejazd przez Złotoryję z delikatnymi wyzwaniami, ale żeby kolej wróciła, to musimy się chwilę przemęczyć. Ale też remont tych przejazdów kolejowych wiąże się ze zmianą rozkładu miejskiej bezpłatnej komunikacji autobusowej, o czym będziemy mieszkańców na bieżąco informować na stronie miasta Złotoryja i na social mediach.
1: To teraz budowa centrum przesiadkowego w Złotoryi. Plan funkcjonalno-użytkowy zakłada przebudowę ulicy Dworcowej prowadzącej do centrum przesiadkowego i wybudowanie przy niej zatoki autobusowej dla komunikacji miejskiej i powiatowej z wiatami przystankowymi i ławkami dla pasażerów. Czy wiadomo już, kiedy realnie ruszą prace na placu budowy?
2: Ogłoszony został drugi przetarg, wpłynęły trzy oferty. Teraz jest procedowany wybór wykonawcy i nadal oferty przewyższają wartość, jaką mamy przeznaczoną na to centrum przesiadkowe, więc szukamy możliwości, żeby ten przetarg być może rozstrzygnąć. Także jeszcze musimy poczekać, musimy uzbroić się w cierpliwość, ale na pewno zdążymy przed terminem przejazdu pierwszego pociągu przez Złotoryję.
1: To zostańmy przy inwestycjach. Uczniowie i młodzież w końcu mają pragnioną labę, ale to też czas na to, żeby modernizować placówki oświatowe. Co macie w planach?
2: Właśnie teraz mamy szczyt tych robót budowlanych i na wakacje chcemy zakończyć już termomodernizację zarówno przedszkola numer 2 przy ulicy Górniczej, jak i żłobka miejskiego przy ulicy Letniej. Żłobek miejski wraz z przebudową wnętrza, czyli wraz z pracami związanymi z powstaniem dodatkowych 25 miejsc. W tej chwili zarówno na żłobku, jak i na przedszkolu numer 2 trwają intensywne prace związane z termomodernizacją i sukcesywnie chcemy już do sierpnia, żeby te obiekty udostępnić, przynajmniej przedszkole numer 2 przy ulicy Górniczej, ponieważ do tego czasu trwa przerwa wakacyjna. Natomiast żłobek chcemy jak najszybciej oddać wnętrze, natomiast roboty termomodernizacyjne mamy przewidziane do października.
0: Kurier informacyjny Złotoryi. Szczegóły na stronie złotoryja.pl. Tydzień w regionie.

0: Tydzień w regionie. Wiadomości z Legnicy.
1: W maju 2024 roku władzę w Legnicy objął nowy samorząd pod przewodnictwem prezydenta Macieja Kupaja. Rok 2025 był pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania nowych władz miasta. Jak wynika z raportu o stanie miasta Legnicy, był to okres wyraźnego przyspieszenia rozwoju i realizacji wielu przedsięwzięć. Postęp był widoczny w obszarach inwestycji, kultury, edukacji, ochrony zdrowia oraz wielu innych dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. Jakie działania i osiągnięcia okazały się najważniejsze?
2: Kiedy obejmowałem odpowiedzialność za Legnicę w 2024, wiedziałem, że najpierw trzeba dobrze przygotować projekty i uporządkować priorytety.
1: Informuje Maciej Kupaj, prezydent Legnicy.
2: Rok 2025 był pierwszym okresem, kiedy mogliśmy realizować budżet przygotowany już według mojej wizji rozwoju miasta.
3: To był rok konkretów.
1: Informuje Aleksandra Krzeszewska, zastępca prezydenta miasta Legnicy.
3: Budżet Legnicy po raz pierwszy przekroczył miliard złotych, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, no ale to nie jest tylko liczba, to przede wszystkim większe możliwości inwestowania i skuteczniejszego pozyskiwania środków zewnętrznych, a na tym nam najbardziej zależy. Chcieliśmy też, żeby mieszkańcy zobaczyli efekty tych działań w swoim najbliższym otoczeniu.
1: Jednym z najbardziej widocznych obszarów zmian była infrastruktura. W 2025 roku miasto przebudowało lub wyremontowało 22 jezdnie, łącznie ponad 5 km i blisko 9 km dróg rowerowych.
2: Myślę, że mieszkańcy najbardziej widzą zmiany właśnie na ulicach, na legnickich drogach. Legnicki program drogowy to remonty dróg zaniedbanych przez dziesiątki lat. Niestety Legnica słynęła z dziurawych ulic. Dziś wystarczy spojrzeć na inwestycje realizowane na ulicach, wystarczy zobaczyć na ulicę Nowodworską, Piastowską, Muzealną czy właśnie remontowaną ulicę Poznańską, aby przekonać się, ile zrobiliśmy w zaledwie rok. A to nie tylko nowa nawierzchnia. Każda taka inwestycja to również bezpieczniejsze przejścia dla pieszych, nowe chodniki, oświetlenie, miejsca parkingowe czy tam, gdzie jest to możliwe, drogi rowerowe.
1: Jednocześnie miasto rozwijało działania skierowane bezpośrednio do mieszkańców, od edukacji i zdrowia po kulturę i aktywność społeczną.
3: Zależało nam na tym, żeby rozwój był odczuwalny, ale nie tylko w przestrzeni miasta, a w codziennym życiu mieszkańców. Dlatego inwestowaliśmy w edukację, w programy zdrowotne, w działania społeczne i tysiące mieszkańców Legnicy faktycznie zostało przebadanych w programach profilaktycznych organizowanych przez miasto. I dotyczy to takich chorób jak cukrzyca, rak piersi, rak prostaty czy czerniak. Dużą wagę przykładaliśmy także do angażowania młodych ludzi w życie miasta. Bardzo aktywnie działa nasza Młodzieżowa Rada Miejska. W 2025 roku uruchomiliśmy obok już znanego legnickiego budżetu obywatelskiego Szkolny Budżet Obywatelski, czyli program Szkoła po Twojemu, i to właśnie młodzież mogła zadecydować, na jakie cele przeznaczyć 160 tysięcy złotych.
1: Rok 2025 był również bardzo dobrym okresem dla legnickiej kultury. W wydarzeniach kulturalnych uczestniczyło ponad 331 tysięcy osób, o prawie 118 tysięcy więcej niż rok wcześniej.
3: To jeden ze wskaźników, który szczególnie mnie cieszy, bo pokazuje, że mieszkańcy, którzy chcą uczestniczyć w życiu miasta, korzystają z bardzo bogatej oferty instytucji kultury i coraz częściej wybierają wydarzenia właśnie organizowane w Legnicy. Ponad 331 tysięcy uczestników wydarzeń kulturalnych to nie jest sama statystyka. Za każdą z tych liczb stoi człowiek, który przyszedł na koncert, wystawę, spektakl, festiwal, a do tego kalendarza imprez wprowadziliśmy też nowe propozycje, jak chociażby Kino na Zamku czy Święto Ogórka. Tradycyjne imprezy faktycznie zyskały ten nowy blask. Postawiliśmy też na rozwój turystyki i Legnica wróciła na mapę atrakcyjnych miejsc, które warto odwiedzić na Dolnym Śląsku. Jesteśmy obecni na najważniejszych targach i imprezach turystycznych. Też intensywnie promujemy miasto i jego walory. Organizujemy wydarzenia zapraszające mieszkańców Dolnego Śląska do Legnicy, a przykładem może być chociażby Święto Województwa, otwarcie sezonu turystycznego czy Dolnośląskie Święto Wojska Polskiego.
1: Władze Legnicy postawiły również na programy wspierające lokalne dziedzictwo i obszary ważne dla mieszkańców.
2: Rozwój miasta nie może ograniczać się wyłącznie do dużych inwestycji, dlatego uruchomiliśmy także nowe programy wsparcia mniejszych przedsięwzięć kierowane bezpośrednio do mieszkańców. W ramach programu Zabytki Setki od nowa, historia w Twoich rękach, przeznaczyliśmy blisko 3 miliony złotych na 20 zadań związanych z ochroną zabytków. Z kolei program Ogrodowe Miasto Sięgnij po Wsparcie pomógł w inwestycjach na terenie rodzinnych ogródków działkowych, które są ważną częścią życia wielu mieszkańców i zielonymi płucami Legnicy. Prowadziliśmy także Legnicką Kartę Miejską, gwarantującą szereg benefitów rodzinom płacącym podatki w naszym mieście, na przykład bezpłatną komunikację dla dzieci i młodzieży uczącej się.
3: A to wszystko po to, żeby Legnica była miastem przyjaznym dla każdego, dla dzieci, młodzieży, seniorów i osób aktywnych zawodowo i przede wszystkim miastem, które rozwija się gospodarczo, ale jednocześnie nie zapomina o jakości życia mieszkańców.
2: Raport o stanie miasta jest podsumowaniem prac wielu ludzi, pracowników urzędu, miejskich instytucji, organizacji społecznych i samych mieszkańców. Patrząc na rok 2025, widzę przede wszystkim pierwszy pełen rok skutecznej realizacji naszych planów. Oczywiście przed nami jeszcze wiele wyzwań, ale dziś możemy powiedzieć jedno. Legnica rozwija się w dobrym kierunku. Maciej Kupaj, prezydent miasta Legnicy.
3: Dziękujemy mieszkańcom za ten intensywny rok, za słowa uznania, czasami za krytykę, ale przede wszystkim poczucie, że tworzymy wspólną, dumną społeczność Legnicy. Aleksandra Krzeszewska, zastępca prezydenta miasta Legnicy.
1: Raport o stanie miasta Legnicy za 2025 rok będzie jednym z najważniejszych dokumentów omawianych podczas sesji absolutoryjnej.
0: Wiadomości z Legnicy. Tydzień w regionie. Reklama.
4: Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
5: Po reklamie.

0: radiem na szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem na szlaku. Tu poznasz miasta i miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
1: Dzień dobry, witajcie. Czas na wspólną wędrówkę. Ostatnio w letnią podróż zabrałem odkrywcę, czyli dwumiesięcznik maj-czerwiec 2026 rok. Skarby, tajemnice, historia. Ten akurat numer z mnóstwem informacji o Dolnym Śląsku i nie tylko. Zacznijmy od studni Zamku Grodziec, nowe znaleziska w 2026 roku, tekst Łukasz Orlicki. No to oddajmy głos autorowi. Od marca 2026 roku kontynuujemy badania w studni na terenie Zamku Grodziec. Dotychczasowe efekty naszych prac opisywane w poprzednich numerach odkrywcy były zaskakujące. W zasypie studni odnaleźliśmy liczne, niezwykle interesujące przedmioty pochodzące z zamkowych komnat. Są to artefakty, które nie tylko mają dużą wartość historyczną, ale również pozwalają uzupełnić białe plamy w dziejach zamku. Do połowy kwietnia 2026 roku udało nam się oczyścić kolejne metry zasypu wypełniającego wnętrze studni. Obecnie znajdujemy się na głębokości około 15 metrów. Materiał, przez który się przebijamy, złożony z gruzu, ziemi, elementów kamieniarki i kamieni, jest stale zalewany wodą. Tempo jej napływu nie uniemożliwia prac, jednak każdorazowe osuszenie warstwy przeznaczonej do eksploracji wiąże się z pokonywaniem kolejnych trudności technicznych. Studnia w Zamku Grodziec została wykuta w bazalcie na planie nieregularnego prostokąta i posiada kilka nisz, które prawdopodobnie służyły bezpieczeństwu dawnych kopaczy. Co ciekawe, przy jej ścianie znajduje się nawet drabina, zainstalowana najprawdopodobniej w latach 20. XX wieku. W przypadku studni jest to rozwiązanie rzadko spotykane i może świadczyć o stałej potrzebie dostępu do jej wnętrza, zapewne w celach konserwacyjnych. Drabina towarzysząca eksploratorom od początku badań kończy się na głębokości około 14 metrów. Nie wiadomo, czy jej dalsza część została zniszczona, czy też w tym miejscu pierwotnie kończył się dostęp do wnętrza studni. Zakres chronologiczny, przejdźmy do tych odkrywanych przedmiotów, znajdywanych obecnie w studni, obejmuje kilkaset lat. Do najstarszych znalezisk z obecnego etapu należą pocisk artyleryjski z okresu średniowiecza lub wczesnej epoki nowożytnej, czyli chodzi o kamienną kulę, a także elementy uzbrojenia. Fragment sabatona, czyli osłony stopy z pełnej zbroi typu maksymiliańskiego, oraz głowice broni drzewcowych, halabard. Na szczególną uwagę zasługują również nietypowy grot włóczni, prawdopodobnie szponton lub grot sztandaru, oraz miecz o pofalowanej głowni typu flamberg, używany w XVI-XVII wieku, który może być jednak XIX-wieczną rekonstrukcją. Osobną kategorię stanowią elementy wyposażenia wnętrz zamku, które regularnie pojawiają się w zasypie. Są to m.in. kafle z nieistniejącego renesansowego pieca, ręcznie tłoczone cynowe lampy, porcelanowe zastawy, fragmenty drewnianych rzeźb, ozdoby meblowe oraz uszkodzony kamienny maszkaron z wyrytą datą 1701. Znaleziska tworzą również interesującą mieszankę pod względem wartości, co może świadczyć o szybkim tempie zasypywania studni i braku dokładnej selekcji materiału. Wśród wydobytych w ostatnich tygodniach, miesiącach cenniejszych artefaktów znajdują się kolejne przykłady biżuterii z epoki wiktoriańskiej, typowej dla obszaru Austro-Węgier, zdobione stylizowanymi motywami roślinnymi oraz kamieniami, granatami i jaspisami. Ten misterny przedmiot jest prezentowany m.in. na okładce odkrywcy. W studni znajdowały się również fragmenty srebrnych świeczników. Czyli ta eksploracja, o której być może niektórzy Was słyszeli, studni Zamku Grodziec, no postępuje i przynosi naprawdę fantastyczne, zaskakujące odkrycia, o czym informuje najnowszy, ostatni numer miesięcznika Odkrywca.
0: Reklama.
2: Okulary są? Telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal Dotacje już przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść Wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
3: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
2: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Po reklamie.

jednym z poprzednich numerów Odkrywcy przedstawiany był w artykule dotyczącym opisu tego, co dzieje się wokół eksploracji studni na zamku Grodziec. Przedstawiony był fragment niemieckiej lampy sygnałowej firmy Pinch, który wskazywał, że w czasie II wojny światowej zamek pełnił również funkcje militarne związane z pobliskim lotniskiem wojskowym. Tym razem w zasypie odnaleziono niepozorny nóż stołowy ze stali nierdzewnej. Obok sygnatury producenta saksońskiej firmy AWS Wellner na jego rękojeści widnieje imię i nazwisko Oskar Fiebig. Tym sposobem oznaczano często sztuczce należące do restauracji. Kwerenda źródeł niemieckich wykazała, że Oskar Fiebig był wydawcą pocztówek z wizerunkiem zamku. Na części z nich przedstawiono m.in. wygląd studni sprzed 1945 roku. To pozornie nieistotne znalezisko pozwoliło potwierdzić, że pan Fiebig pełnił funkcję niejako kasztelana odpowiedzialnego za przedwojenny ruch turystyczny oraz prowadził zamkową restaurację. Symbolicznym odkryciem w studni zamkowej jest zestawienie dwóch przedmiotów odnalezionych bardzo blisko siebie. Kilka centymetrów poniżej guzika z polskim orłem znajdował się niemiecki orzeł ze swastyką. Niemiecki orzeł pochodzi z czapki, jest wczesną wersją datowaną na okres sprzed 1935 roku. Prawdopodobnie stanowił element umundurowania członka SA. Z kolei guzik z orłem w koronie jest niewątpliwie polskim przedwojennym guzikiem wojskowym wzór 28. Na jego rewersie widnieje sygnatura Broń Grabski 1437 Łódź, oznaczenie producenta Bronisława Grabskiego, dostarczającego guziki dla służb mundurowych. Forma wskazuje, że może to być egzemplarz oficerski. Podobnie jak w przypadku wielu innych znalezisk, nie sposób dziś jednoznacznie określić, w jakich okolicznościach przedmioty te trafiły do wnętrza studni. Projektem historyczno-archeologicznym studnia Zamku Grodziec kieruje Łukasz Orlicki, dyrektor wydawniczy magazynu Odkrywca, a badaniami archeologicznymi dr Radosław Biel, redaktor naczelny magazynu Archeologia Żywa. Projekt finansowany jest przez Instytut Badań Historycznych i Krajoznawczych, wydawca obu tytułów. Konserwacja i dokumentacja zabytków prowadzona jest we współpracy z konserwator Jagodą Ciechanowską oraz studentami Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W badaniach w sezonie 2026 udział wzięli, biorą Maciej Kwiatkowski, Wiesław Surówka, Krzysztof Krzyżanowski, Krzysztof Wojtas, Mariusz Bojda, Marek Preś, Gracjan Mielczarek, Aleksander Misiurny, Kamil Myśliwiec, Andrzej Daczkowski, Grzegorz Góra, Michał Jaroszek i Anna Majer. Tyle Łukasz Orlicki, a wymieniłem wszystkie te panie i panów ze względu na to, żebyśmy poznali i docenili osoby, dzięki którym możemy odkrywać świat przeszłości związany z historią wyjątkowej budowli na mapie Dolnego Śląska, czyli zamku Grodziec, gdzie cały czas jest peregrynowana studnia, w której znajdowane są znakomite znaleziska. W Odkrywcy także Łódź z 1939 roku, ukryta nad głowami mieszkańców, niezwykłe znalezisko pod Otwockiem. Przez dekady Łódź była częścią gospodarczego budynku. Nikt nie przypuszczał, że to zabytek z czasów II wojny światowej. Dzięki przypadkowi determinacji pasjonatów historii, Łódź Saperska z 1939 roku została uratowana, a jej historia okazała się równie intrygująca, co samo odkrycie. Odsyłam do szczegółów. Wojna, która wciąż żyje w ziemi, śląskie ślady Wielkiej Armii. Znów wracamy na Dolny Śląsk. Na polach pod Lwówkiem Śląskim historia wciąż przemawia z podziemi. Kule armatnie, guziki żołnierskich mundurów i ślady zapomnianych regimentów pozwalają odtworzyć dramatyczne wydarzenia kampanii śląskiej z 1813 roku. Członkowie Stowarzyszenia Historycznego 1813 krok po kroku rekonstruują przebieg walk nad Kaczawą i Bobrem, odkrywając materialne świadectwa obecności wojsk Napoleona i armii sprzymierzonych. Ich znaleziska nie tylko potwierdzają zapisy źródłowe, lecz także stawiają nowe pytania o losy żołnierzy Wielkiej Armii.

0: Dolny Śląsk wciąż skrywa ślady powojennych ucieczek i ukrytych majątków. Jedna relacja z 1977 roku spisana przez tajnego współpracownika Służby Bezpieczeństwa okazuje się zaskakująco bliska prawdy. Piątek, 17 czerwca 1977 roku, tak zaczyna się ten opis. Ciepły, słoneczny dzień, autobus Orbisu wypełniony do ostatniego miejsca przez grupę starszych Niemców z RFN-u ówczesnego jedzie, więc nieśpiesznie tenże autokar, pozwalając zachwycać się pasażerom karkonoskimi widokami. Pani pilotka Ania jest zadowolona, bo jej podopieczni są grzeczni, nie gubią się na postojach, a za wszelkie dodatkowe usługi płacą dewizami. Autokar mija Michałowice i kieruje się w stronę Piechowic. Na przednim siedzeniu siedzi przewodnik, który zagaduje starszą Niemkę. Jest wyraźnie wzruszona, bo w 1945 roku mieszkała przez jakiś czas z rodzicami w miejscowości Petersdorf, czyli obecnych Piechowicach. Właśnie tu, w miejscach, które przesuwają się za szybą. Tutaj jej rodzice zatrzymali się, uciekając z oblężonego Wrocławia. Stąd zostali wygnani, gdy przyszli Rosjanie, i nagle mówi coś, co zaskakuje nie tylko panią pilotkę, ale przede wszystkim przewodnika. Here in Petersdorf, mówi stanowczo, tutaj moi rodzice zakopali rodzinną biżuterię. I tak ta opowieść płynie niezwykle ciekawa o skarbie w Piechowicach. Poszczegóły odsyłam do odkrywcy. Także rzecz o Książu Wielkim. Między legendą o kwaterze Hitlera a siecią łączności, to w ramach poszukiwań tajemnicze leje, relacje świadków, wyjazdy Hansa Franka i zagadkowe zapisy w dokumentach. Wszystko to przez lata podsycało spekulacje o istnieniu kwatery Hitlera w Książu Wielkim. Jednak dokładniejsze badania pokazują, że prawda może być zupełnie inna niż dotąd przypuszczano. To niezwykle ciekawa historia. W 1994 roku ukazało się pierwsze wydanie książki Hansa Waltera Wicherta Wykaz kryptonimów niemieckich obiektów podziemnych, bunkrów dla okrętów podwodnych, zakładów naftowych, zakładów chemicznych z okresu II wojny światowej. Książka ta to cenna pozycja dla osób interesujących się niemieckim przemysłem zbrojeniowym w czasach II wojny światowej. Wiele pozycji z tej książki stało się motorem napędowym różnych poszukiwań, jak również zarzewiem wielu burzliwych dyskusji. Jednym z przykładów, który rozpalił nadzieję eksploratorów na odkrycie nieznanej dotąd kwatery Hitlera, był zapis m.in. o liście projektów typu S. Zawierała ona 10 pozycji. Między innymi chodziło o Bad Charlottenbrunn, Schlesien to Riese, między innymi Waldenburg, Schlesien, Fürstenstein, Bajksiąż i kilka innych. Szósta pozycja z tej listy, czyli Fürstenstein koło Książa na północny wschód od Krakowa, stała się przedmiotem zainteresowania i dyskusji, która po krótkim czasie ucichła po praktycznie ogólnym werdykcie, że to pomyłka, a zniekształcony zapewne zapis odnosi się do Książa koło Wałbrzycha. Ta ocena ma jednak jedną słabą stronę. Niemożliwe jest, aby pod koniec wojny jakikolwiek Niemiec, czy to urzędnik, czy wojskowy, nazwał Fürstenstein pod Wałbrzychem Książem. Zaraz po wojnie używano nazwy Księżno. Dopiero w wykazie profesora Rosponda z 1947 roku możemy znaleźć nazwę Książ Wałbrzyskie jako odpowiednik dla Fürstenstein bei Waldenburg. Dodatkowo mamy informację, że obiekt znajduje się na północny wschód od Krakowa. To definitywnie zamyka możliwość innej interpretacji zarówno nazwy, jak i lokalizacji. Należy pamiętać, że Wichert korzystał z oryginalnych dokumentów i dokładnie przepisał to, co było w nich zapisane. To dopiero początek opowieści o Książu Wielkim między legendą o kwaterze Hitlera a siecią łączności. Numer majowo-czerwcowy z 2026 roku Odkrywcy, w którym znajdziemy jeszcze wiele innych znakomitych artykułów, m.in. polskie insygnia koronacyjne, czy były ukrywane we Włodzimierzu Wołyńskim oraz kilka innych niezwykle interesujących informacji, artykułów. Jak zawsze niezwykle ciekawa lektura Odkrywcy. Polecam na letnie, wakacyjne wyjazdy. Arek Budarski, dziękuję. Do usłyszenia, udanego weekendu.
1: Z muzycznym radiem Na Szlaku. Idealny program dla planujących weekendowe wycieczki po Dolnym Śląsku. Arek Włodarski przedstawia ciekawe miejsca, które każdy turysta powinien odwiedzić. Z muzycznym radiem Na Szlaku. Tu poznasz miasta.

0: miasteczka, szlaki turystyczne, schroniska górskie, zabytki architektury i pomniki przyrody.
1: Sponsorem programu jest sklep internetowy Art Kolekcjoner. Skup i sprzedaż starych pocztówek, monet i banknotów. www.art-kolekcjoner.pl.
2: Reklama. Okulary są? Telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal dotacji już przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść Wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze ue.dolnośląskie.pl.
3: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
2: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Po reklamie.

Kańcuryk, za siebie się nie oglądamy, spoglądamy w przód, a przed nami niedziela, ostatni dzień tygodnia, piąty dzień lipca, niedziela, którą zwykle rozpoczynamy w spokojniejszych rytmach i nie inaczej będzie dzisiaj, do godziny ósmej. Muzyczny relaks, Zbyszek Deka, dzień dobry, kłaniam się.

0: Słuchasz muzycznego radia. Reklama.
1: Okulary są? Telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal Dotacje już przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść Wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
1: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio Lato.

Weeping Willow, wierzby płaczące, na takim wietrze jak w ostatnich dniach, mocno się kołyszące. A jak tam sosny?

Stingy Shaggy, Waiting for the Break of the Day, z początkiem nowego dnia, z początkiem niedzieli, słuchacie Muzycznego Radia, a to już piąty dzień lipca. Pierwszy lipcowy weekend z Muzycznym Radiem, 21 minut po godzinie 7 do 8, muzyczny relaks, grupa Foreigner.

0: Reklama.
1: Okulary są, telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal dotacji już przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść Wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze.ue/dolnośląskie.pl.
0: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
1: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.

dzień dobry, na szczęście dzień dopiero się rozpoczął. To piąty dzień lipca. 5 lipca roku 2005 zespół U2 wystąpił na Stadionie Śląskim w Chorzowie przed 70 tysiącami fanów. Koncert był częścią światowej trasy Vertigo, promującej album zespołu zatytułowany How to Dismantle the Anatomic Bomb. U2 wystąpiło w Polsce wtedy po raz drugi. W 1997 roku grupa zagrała na warszawskim Służewcu. Thank you.

0: Słuchasz muzycznego radia. Reklama.
1: Okulary są, telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal Dotacjusz przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść Wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
1: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kashua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Po reklamie.

Niedzielny poranek, 5 lipca. Dzisiaj 53 lata kończy Roisin Murphy, irlandzka artystka, współzałożycielka i wokalistka zespołu Moloko, prowadząca również karierę solową. Córeczka tatusia, nazbyt troskliwego? Myślę, że można się o tym przekonać, słuchając piosenki Scarlet Ribbons.

0: Ta mała córeczka dzisiaj kończy 53 lata. I'll always be your little girl. Roisin Murphy, irlandzka artystka. Muzyczne radio jest 7:45.
1: Kalendarium regionu.
0: Każdą niedzielę podsumowujemy tydzień, przypominając wybrane daty z poszczególnych dni tygodnia, rozpoczynając od poniedziałku, a wtedy mieliśmy jeszcze czerwiec, dokładnie 28 czerwca. I tak dla przykładu, 28 czerwca roku 1977, a więc już prawie 50 lat temu, 49 dokładnie, w Jeleniej Górze rozpoczęto budowę obwodnicy północnej przez osiedle mieszkaniowe Zabobrze. Teraz 29 czerwca, a rok 1822 przez Kamienną Górę przejechał liczny orszak brata cara Aleksandra I. W mieście zjedzono obiad, za który nikt nie zapłacił. Wywołało to spór między władzami miasta, stacją pocztową a dworem królewskim. 30 czerwca roku 1656 rozpoczęto wtedy prace budowlane przy ewangelickim kościele pokoju w Świdnicy. Kościół w całości wykonano z drewna. 1 lipca rok 1858 karkonosze uzyskały wtedy stałą łączność telegraficzną ze światem. W Jeleniej Górze uruchomiono urząd telegraficzny. 2 lipca roku 1976, 50 lat temu, w wyniku gierkowskiej reformy administracyjnej Cieplice Śląskie Zdrój i Sobieszów zostały włączone w granice stolicy nowego województwa Jeleniej Góry. Teraz 3 lipca, rok 1907, wtedy to zakończył swoją kurację w Szczawnie Zdroju jeden z najpopularniejszych pisarzy niemieckich, Karol May, autor przygód Winnetou i Old Shatterhanda, przebywał w pensjonacie Belvedere. 4 lipca, rok 1948, wtedy to z kolei pierwszy sekretarz PZPR Władysław Gomułka udał się na urlop do ośrodka wypoczynkowego Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Kowarach w Pałacu Nowy Dwór. W trakcie wypoczynku plenum partii potępiło działalność Gomułki. 14 sierpnia został odwołany ze stanowiska, następnie aresztowany. I jeszcze 5 dzień lipca, rok 1927, 99 lat temu we Wrocławiu powołano Stowarzyszenie Podróży Kosmicznych. Członkowie promowali ideę podboju kosmosu i dokonywali eksperymentów z technologią

Trzeba przyznać, że lata płyną, dekady płyną, a głos wciąż ten sam. Ta sama siła głosu, te same emocje, ta sama ekspresja. Nie trzeba było być nawet na miejscu, by przekonać się o tym wszystkim. Ci, którzy nie mieli szansy obejrzeć koncertu podczas Openera na żywo, mieli tym razem taką możliwość dzięki transmisji telewizyjnej. I to bardzo cieszy. Robert Smith z grupą The Cure w ostatni piątek w Polsce. Teraz w muzycznym radiu. A Forest.

0: To, ile radości sprawił polskim fanom, to jedno. To, ile w nim było radości, można było dostrzec choćby na sam koniec, kiedy żegnał się z polską publicznością, kiedy nie mógł się z nią rozstać. A Gdynia żegnała go deszczem. To był piątek. Dziś mamy niedzielny poranek Muzyczne Radio.
1: Słuchasz Muzycznego Radia.

0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: 8.
0: Czas na wiadomości.
2: Premier żąda ekspresowych zmian w miejskich spółkach w całym kraju. Zmarł były polski skoczek narciarski, miał 33 lata. Iga Świątek pożegnała się z Wimbledonem. Miriam Lipińska, minister zdrowia i szef NFZ-u dostali czas do wtorku na przygotowanie konkretnych rekomendacji, by wyeliminować patologie w publicznej ochronie zdrowia. To zadanie od premiera. Jeśli tak się nie stanie, Donald Tusk zapowiada zmiany personalne. Wszystko przez aferę ze Szpitalem Południowym w Warszawie. Premier oczekuje też, że miejskie spółki w całym kraju zostaną wyczyszczone z polityków.
3: Kadrowo nie zawsze jest to proste, ale żeby wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, raczej uwolnić od partyjnych nominatów Rady Nadzorczej i zarządy takich spółek. Wiadomo, to budzi podejrzenia i one są niestety często uzasadnione, że mają zagwarantować kontrolę polityczną na czymś, co powinno być często apolityczne.
2: W warszawskim Szpitalu Południowym już wymieniono Radę Nadzorczą i zarząd, a w stołecznym ratuszu dwie wiceprezydentki podały się do dymisji. Tragiczna informacja dla świata skoków narciarskich. W wieku 33 lat zmarł Grzegorz Miętus, były skoczek, medalista Mistrzostw Świata Juniorów w drużynie. Miętus od lat pracował jako trener w AZS Zakopane oraz w strukturach PZN-u. Ostatnio jako trener kadry narodowej juniorów. O śmierci byłego skoczka poinformował Polski Związek Narciarski. Ukraina zaatakowała dronami Petersburg. W wyniku ataku wybuchł pożar w terminalu naftowym w tym mieście. Zamieszczone w serwisie Telegram zdjęcia i nagrania pokazywały słupy dymu i ognia nad zakładem. Położony nad Zatoką Fińską terminal naftowy w Petersburgu jest jednym z największych rosyjskich obiektów magazynowania i eksportu paliw. Rozstawiona z numerem 3 Iga Świątek odpadła w 3 rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Broniąca tytułu polska tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem 29 Aleksandrą Ilą z Filipin 6-7, 2-6. Powody do zadowolenia ma natomiast polska wspinaczka Natalia Kałucka, która zajęła drugie miejsce w zawodach Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas na krakowskim rynku. W finale wyprzedziła ją tylko Desak Maderita z Indonezji. Trzecia była Amerykanka Emma Hunt, która w ćwierćfinale poprawiła rekord globu, bijąc rekord Polki Aleksandry Mirosław.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Reklama.
1: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
0: Po reklamie.
2: Słuchasz Muzycznego Radia.

0: nadzieją na sympatyczny, mimo pogody, pierwszą niedzielę lipca.
1: Muzyczne Radio.
0: Dzisiaj piąty dzień miesiąca. Pamiętamy ostatnią niedzielę czerwca, upalną, wyjątkowo upalną, najgorętszą w historii naszego kraju, podczas gdy temperatura w niektórych miejscach przekraczała 40 stopni, doszło nawet do 40,5. To obecny rekord temperatury wszechczasów, można powiedzieć, w Polsce. W 39 stopni mieliśmy w Legnicy, ponad 39, ale to było tydzień temu. Dzisiaj dla Dolnego Śląska zapowiadanych jest maksymalnie 22-23 stopnie, właśnie w okolicach Legnicy. W górach też było gorąco. Na Śnieżce mieliśmy też rekordową temperaturę dokładnie tydzień temu. Termometry po południu wskazały nawet 25,7, a dziś po prostu 7. Na ten moment tyle wynosi temperatura na szczycie Sudetów, najwyższym szczycie Sudetów, o którym zapewne niedługo będzie, bo niedługo spróbujemy się połączyć z dyżurnym ratownikiem GOPR po to, by zasięgnąć informacji o aktualnej pogodzie w warunkach atmosferycznych w Karkonoszach.

0: 20 minut po godzinie 8, pora dotrzymać obietnicy.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
0: O komentarz do tego, jaka aktualnie aura w Karkonoszach, prosimy dyżurnego ratownika GOPR z centralnej stacji w Jeleniej Górze. Piotr Kasznia, witamy.
3: Dzień dobry, witam pana, witam państwa. No cóż, pogoda jest taka typowa dla Karkonoszy, jak to w lipcu. Troszeczkę słońca, troszeczkę deszczu i tutaj nie rozpieszcza nas za bardzo, przynajmniej ten początek miesiąca. Ale wybierając się tam w te nasze Karkonosze, dobrze widzieć też, co się dzieje. Oczywiście zaczynam od śnieżki. Temperatura 6,5 stopnia, wiatr północno-zachodni 22 metry na sekundę. Porywach do 26, także to już jest bardzo silny wiatr i ta temperatura odczuwalna będzie dużo niższa. Widzialność ograniczona do 30 metrów mgła i ciśnienie atmosferyczne na szczycie śnieżki 836,8 hektopaskali i waha się raz do góry, raz na dół, także jest mało stabilne. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 12 stopni, bezwiecznie z bardzo dobrą widzialnością. Pełnym zachmurzeniem w Szklarskiej Porębie mamy 15 stopni, bezwiecznie tam jest widzialność dostateczna i też pełne zachmurzenie. W Świeradowie Zdroju mamy 13 stopni, bezwiecznie widzialność dobra. Wybierając się dzisiaj na te spacery, na wycieczki w góry, dobrze się zaopatrzyć w coś przeciwdeszczowego. Coś cieplejszego w plecaku też nie zaszkodzi mieć. Szlaki po tych nocnych opadach i po tej dzisiejszej pogodzie mogą być mokre, śliskie, także też proszę uważać przy chodzeniu po tych naszych szlakach. I tak jak za każdym razem, gorąca prośba przed wyjściem w górę, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji ratunek. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękujemy i spróbujemy się skontaktować jeszcze raz za godzinę z dyżurnym ratownikiem w celu aktualizacji warunków pogodowych. Jest 8.22.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: A my wracamy w Sudety.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Pogoda.
0: W południowo-zachodniej Polsce, zresztą w całej zachodniej Polsce teraz pochmurno, miejscami może jeszcze kropić deszcz, głównie w pierwszej części dnia. Po południu poprawa pogody, powinno być ładniej, powinno być trochę więcej szans na słońce, tego słońca zdecydowanie więcej teraz we wschodniej połowie kraju. Na dolnośląskich termometrach aktualnie od 14 do 17 stopni, popołudnie z temperaturą od 19 do 22, 23 stopni. Z zachodu północnego zachodu nadal będzie wiał dość silny wiatr.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Minęła 8.30, czas na program Krzysztofa Wojtasa.
4: Tropem tajemnicy Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii. Tropem tajemnic Dolnego Śląska w niedzielny poranek w muzycznym radiu.
5: Dzisiaj jesteśmy w pięknym otoczeniu Gursowich. Ze mną jest Marcin Pasek, który jest gościem dzisiejszej audycji, gościem moim i waszym. Marcin jest od wielu lat przewodnikiem w sztolniach walimskich, tutaj gdzie jesteśmy, czyli w części kompleksu Rize. I taki temat właśnie dzisiejszego programu jest, o jego tajemnicach, genezie i tego całego aspektu wiedzy na temat tego kompleksu, bo przez lata, czy w internecie, czy nawet na łamach różnych publikacji, ukazywały się różnego rodzaju też często niewiarygodne informacje i dzisiaj też wspólnie z Marcinem Paskiem będziemy o tym rozmawiać. Witaj, Marcin.
6: Witam pana redaktora, witam słuchaczy Muzycznego Radia.
5: My dzisiaj jesteśmy tuż przy wejściu do sztolni walimskich, które są częścią kompleksu Rize. Na początku bardzo ogólne pytanie, czym jest kompleks Rize?
6: Kompleks Rize, projekt budowlany z okresu II wojny światowej, realizowano od jesieni 43 do pierwszych miesięcy 45. Projekt Rize zakładał budowę nie tylko podziemi, na których się dzisiaj większość skupia, ale przede wszystkim też część naziemna była planowana i w dużej mierze już realizowana. I tak naprawdę projekt Rize miał tutaj właśnie funkcjonować na powierzchni, czy to, co budowano w ramach projektu Rize, miał funkcjonować na powierzchni. I tutaj przez to, że budowa była nigdy nieukończona, z uwagi na to, że przerwano, jak wspomniano, początku 45, no, tym samym też przez wiele lat był problem z ustaleniem tego, co budowano, co to miało funkcjonować.
5: Czyli jeśli chodzi o kwestię podziemną, wymieńmy to, co udało się Niemcom rękami więźniów zbudować pod ziemią i to, co udało się zbudować nad ziemią.
6: Jeśli chodzi o podziemia, to wydrążono łącznie 7 obiektów. 6 na terenie Gursowich, jeden koło Wałbrzycha przy Zamku Książ, na terenie Gursowich nasz obiekt, szczelnie walimskie, Jawornik, Włodarz, Osówka, Sobon i Gontowa. Natomiast jeśli chodzi o Zamek Książ, no tam też przy okazji była prowadzona przebudowa zamku. Przebudowa zamku, a przy okazji wydrążono przy nim podziemia. Natomiast jeśli chodzi o Gursowie, prace w części naziemnej były realizowane w kilku miejscach. Na Gontowej, na Osówce, na Włodarzu i na Soboniu. I tam wykonano bardzo dużo prac ziemnych pod przyszłe konstrukcje naziemne, które tam miały powstać, które miały funkcjonować w różnej formie. Od ciężkich schronów, po lekkie konstrukcje betonowe, kilkupiętrowe, do lekkich konstrukcji tak zwanych celtów fińskich, domku z dykty.
5: Marcin, powiedz, po co to wszystko?
6: Z zebranych informacji, a to są informacje z różnych źródeł, wynika, że budowano miejsca dla władz niemieckich, w tym kwaterę dla Adolfa Hitlera. To wszystko miało funkcjonować na terenie Gursowich, łącznie z kwaterą dla Reichsführera SS. Planowano też tutaj siedzibę dla wojsk lądowych i wojsk lotniczych.
5: Często się też mówi o tym, że tutaj miała trwać jakaś produkcja, to prawda?
6: Tutaj są pewne niejasności co do ostatnich miesięcy wojny. W momencie, kiedy przerwano realizację kwater i sztabów, właśnie z uwagi na bliskość działań wojennych, i to za decyzją miał stać feldmarszałek Ferdynand Scherner, który 25 stycznia wydał decyzję o przerwaniu wszystkich prac budowlanych w tym regionie, to dotknęło również Rize. No i budowę ewakuowano przez najbliższe tygodnie. I tutaj pojawiają się relacje ludzi związanych z lokalnym przemysłem zbrojeniowym, że wywierano naciski na przemysłowców, że mają przejąć podziemia drążone w ramach Rize, zaadoptować je na własne potrzeby, część produkcji przenieść. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, bo to było praktykowane w wielu innych miejscach Niemiec. gdzie przejmowano niedokończone obiekty, porzucone i kopalnie, tunele drogowe, kolejowe i wprowadzono tam przemysł. Najlepszym przykładem z terenu naszego kraju jest Międzyrzecki Rejon Umocniony, którego nigdy nie ukończono, który też w pewnej części został przeznaczony pod produkcję zbrojeniową. I wiele wskazuje na to, że też próbowano takie działanie podjąć. Ostatecznie tego również nie zrealizowano.
4: Tropem tajemnic Dolnego Śląska.

0: FM tajemnic Dolnego Śląska.
1: Poruszasz takie kwestie, które są niepewne, które są prawdopodobne, a jednocześnie wiele się mówi o tym, że obiekt Rize to jedna z największych tajemnic. Myślę, że jakbyśmy zrobili ranking tajemnic Dolnego Śląska, to Rize można by uznać gdzieś tam w topce. Natomiast jak to wyglądało w praktyce? Czy faktycznie w trakcie budowy to było objęte taką ścisłą klauzurą tajności, która nawet echem się odbija do dzisiaj, ponieważ tak jak mówisz, pewnych kwestii jeszcze nie jesteśmy pewni?
2: Tak, bez wątpienia Rize był tajną budową, jak wiele innych w okresie II wojny światowej. No, trzeba pamiętać o tym, że wszystko, co jest związane z wojną, działalnością wojenną, musi być tajne, tak, w jakimś tam stopniu. Nie można sobie o tym rozmawiać ogólnie. I patrząc na budowę innych kwater i sztabów, zawsze one były drążone pod jakimś kryptonimem, pod jakąś przykrywką. Na przykład Wilczego Szańca, który był budowany pod przykrywką zakładów chemicznych Askania. Tak, i takich przykładów można podawać dużo więcej. I tutaj też była klauzula tajności. Zresztą widać to w dokumentach Gehein, co jest opis i na pewno, bez wątpienia. I przez to, że gdzieś ktoś dostał takiego dokumentu, zobaczył tą notatkę tajne i stąd też przekonanie wielu osób, że ta klauzula tajności jest nadal utrzymywana, co jest oczywiście mitem. No, nie ma sensu, aby ta klauzula nadal była utrzymana. Problem polegał na tym, że po wojnie nikt nie badał historii projektu Rize. Musimy pamiętać o tym, że po wojnie było mnóstwo ważniejszych spraw do wyjaśnienia i uporządkowania. Jak się kończy wojna, nic nie wraca z dnia na dzień do normalności, tak? Przede wszystkim trzeba odbudować kraj. Do tego ogólny chaos związany z ludźmi, których gdzieś tam zniewolono i powrót do wolności, do kraju, do rodzin, poszukiwanie zaginionych. Do tego mamy jeszcze tutaj przecież zmianę granic, przesiedlenia. Z tym też było bardzo dużo zamieszania. Dotknęło to przecież tereny, na których był realizowany projekt Rize. Nie zapominajmy też o zliczaniu zbrodniarzy wojennych. Ustrój, który w Polsce nastał. Komunistów dostaliśmy przecież jakby włączeni do bloku wschodniego. To też nie sprzyjało temu, żeby się zajmować historią takich miejsc. I, no i dlatego wszyscy mówią dzisiaj tajne, bo nikt tego po wojnie nie badał i zaczynało to obrastać coraz dziwniejsze legendy, kreowane przez ludzi, którzy no, nie byli świadomi tego, co się tutaj działo. No i zaczęli budować własną, alternatywną narrację.
1: To w którym momencie historii służby polskie zaczęły się interesować podziemiami w Górach Sowich, bo nazwa Rize chyba jeszcze wtedy nie funkcjonowała tak powszechnie.
2: Trudno powiedzieć, kiedy służby się miały tym zainteresować. Na pewno na początku musiała to zbadać Armia Czerwona, tak, która tutaj wkroczyła na te tereny po zakończeniu wojny. Było to rzeczą normalną. No, weszli, sprawdzili, co się tutaj działo, co ewentualnie można było z tych terenów pozyskać. Jeżeli było jakieś zagrożenie, to musieli je zneutralizować, bo niewykluczone, że jakieś pułapki tutaj stały pozostawione. Skoro się tutaj wycofywano, to być może jakieś pułapki, żeby zadać wrogowi dodatkowe straty, być może były pozostawione i właśnie tym się musiała zająć Armia Czerwona. Później stało to przekazane, jak dobrze pamiętam, w 1947 roku Wojsku Polskiemu, tak, jakby ta sprawa, żeby tutaj Wojsko Polskie też badało, nawet gdzieś tam się pojawia informacja, że nasze wojsko mogło wysadzać w przypadku Gontowy i Sobonia wloty do Szczolni, które przez wiele lat były niedostępne. Później mówiono o tym, że to Niemcy wysadzili, albo że Welon z nocami wysadzą. Nie, no to wiele wskazuje na to, że to nasze wojsko robi ze względu bezpieczeństwa. I później nie ma żadnych sygnałów, żeby się ktoś tym zajmował. Może poza przedsiębiorstwem poszukiwań terenowych, którego zadaniem było pozyskiwanie materiału do odbudowy kraju. Z terenów po wojnie przyłączonych do polskich i pracownicy tej instytucji dotarli również tutaj, na teren Rize. I jest nawet dokument, raport pracownika przedsiębiorstwa poszukiwań terenowych, który opisuje, co znajduje się w Sztolniach Walimskich, gdzie były jeszcze torowiska, wagoniki, różnego rodzaju sprzęt. I było to z adnotacją, że będzie to przygotowane do wywózki. Później już nie ma żadnych informacji na temat tego, co się tutaj działo. Dopiero później tam już osoby prywatne gdzieś tam zaczęły się tym interesować, chociaż trudno w tamtym okresie nazwać pana Jerzego Cera osobą prywatną, który był absolwentem szkoły oficerskiej w Poznaniu, jak dobrze pamiętam. I to on organizował pierwsze ekspedycje badawcze. To był początek lat 70. I to było przy wsparciu Wojska Polskiego.
0: Słuchasz Muzycznego Radia. Reklama. Wielki festiwal muzyczny w Rokitkach. Ponad

0: mnóstwo atrakcji. Wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
2: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Po reklamie.
5: Tropem tajemnicy Dolnego Śląska.
6: Nie ma do tej pory sygnałów, że jakieś instytucje państwowe się tym zajmowały. Może poza archiwum Grozrodzeń, które bada do dzisiaj wątek niewolniczej siły. Tak, tak wszystko, cała historia projektu Lizy jest tak naprawdę zdana na sobie prywatne pasjonatów. I stąd też nadal niewystarczająca wiedza na temat historii, chociaż twierdzę, że wiemy więcej niż jeszcze kilkanaście.
7: A czego nie wiemy?
6: Czego nie wiemy, to tego, jaki miał być podział na przykład samych podziemi. Gdzie, jakie pomieszczenie miało być dla kogo. Bo tutaj też trzeba pamiętać o tym, że władze niemieckie miały na co dzień funkcjonować na powierzchni. Nie pod ziemią, jak od lat jest to przedstawiane, bo nikt przecież nie ucieka pod ziemię, jak nie ma takiej potrzeby. To jest ostateczność, jak jest jakieś zagrożenie atakiem z powietrza, dopiero uciekamy pod ziemię. I tutaj no, są te rozważania. Nie wiemy, bo dokumenty są tajne. Takie często słyszę głosy, bo mają być niby trzymane przez stronę niemiecką, czy nawet na Wyspach Brytyjskich. Ostatnio słyszałem, że ktoś tu mówi, że nawet w Stanach Zjednoczonych. No to nie możemy tego w taki sposób rozważać. To są gdzieś tam nieprawdziwe informacje powtarzane. Dokumenty są, tylko są w różnych krajach, archiwach, w różnych działach i krajach ościennych, tak? W Polsce również. I teraz problem z ich dotarciem, odnalezieniem, bo one są nieuporządkowane. Kto ma się tym zająć? Prywatne osoby mają, pasjonaci, ograniczone możliwości. Bez wsparcia państwa, bez instytucji będzie to trudne.
7: Bo planów RIZE na razie nie ma dostępnych nigdzie, tak? Nikt jeszcze ich nie znalazł.
6: Trzeba pamiętać o tym, że to było realizowane na bieżąco. To jest też taki dodatkowy jakby mit gdzieś tam powtarzany, że był gotowy plan, przyjechali, go realizowali. Nie, był ogólny zarys. Ile potrzebujemy powierzchni, dla kogo? I tak naprawdę było to dopasowane do terenu. W warunkach wojennych działa się i projektuje zupełnie inaczej niż w warunkach pokoju. Też musimy o tym pamiętać. Ten czas od decyzji do realizacji musi być znacznie skrócony. I po to było założone biuro konstrukcyjne w dawnym domu doktora Mohaupta w dzisiejszej rzeczce Górna Rzeczka, wcześniej było to w Bardorbach. I tym biurem konstrukcyjnym kierował Fritz Lonhardt. Widać, że patrząc po analizie tych zebranych informacji, widać, że to było na bieżąco jakby wprojektowane, wdrażane i dopasowane do terenu. I po prostu na bieżąco ta dokumentacja powstawała, tak, bo było wszystko na bieżąco projektowane. Widać to między innymi po tych przekrojach, które zostały tutaj pod kierownictwem Fritza Lonharta zaprojektowane. Przekroje, które pokazują, jak podziemie miało wyglądać po obetonowaniu. To są trzy rodzaje przekroi. A, B i C. A najmniejsze, B średniej szerokości, C największe. No i tylko nie wiemy, jaki miał być podział tych większych komór, tak. No jeżeli planowano piętra, no to prawdopodobnie po to, żeby je podzielić na mniejsze pomieszczenia. No i tu nie wiemy, jak to miało funkcjonować dokładnie. Ile miało być to duże pomieszczenia, dla kogo, jak na przykład miało to być ogrzewane, no bo na czas nalotów, kiedy tutaj miały zejść władze niemieckie pod ziemię, no to też miano im zapewnić jakieś warunki do pobytu przez tych kilkanaście godzin, może nawet kilka dni. To są niewiadome, ale to patrząc na ogół, no to są szczegóły, tak? Pewnie dla wielu to jest ciekawe, fajnie jakbyśmy to wiedzieli i pewnie gdybyśmy wiedzieli, to by nie rodziło to jakichś kolejnych teorii spiskowych i jakichś tam rozważań. Także tutaj, jeśli chodzi o samą RIZE, o kwatery i sztaby, to tego nie wiemy. Bo dzisiaj patrząc po numeracji na przykład kierownictwa robót i spisu kwater i sztabów, to jesteśmy w przybliżeniu w stanie ustalić, gdzie dla kogo miała być siedziba. I to rozszyfrował pan Romuald Owczarek, który w ostatnim czasie najwięcej zrobił dla historii, dla wyjaśnienia historii projektu Rize. I dzisiaj wiele wskazuje na to, że osówka była planowana dla Hitlera. Włodarz dla wojsk lądowych, Sobień dla dowództwa wojsk lotniczych, Gontowa dla SS. Natomiast co do zamku, książ Ministerstwo Spraw Zagranicznych, siedziba dla Ribbentropa.
7: Pytanie, które pewnie często słyszysz w swojej pracy, czy to wszystko miało się ze sobą połączyć?
6: Pod ziemią na pewno nie. Ja wiem, że to jest od lat powtarzane, ale pamiętajmy, że wersję o połączeniu pod ziemię zapoczątkowali nasi rodacy osiedlani po wojnie, którzy

0: Musimy pamiętać o tym, że te podziemia są też na różnych wysokościach. Ich łączenie zajęłoby wiele lat. Inaczej prace przebiegają przy tego typu obiektach, gdzie możemy je zorganizować jednocześnie w kilkunastu miejscach i drążenie takiego obiektu, jak Włoda, Rzosówka, Czuwalni przebiegało znacznie szybciej. Pojedynczy tunel drąży się znacznie dłużej, bo to jest jedno stanowisko i nie da się tej pracy przyspieszyć. Wiele lat. Co innego teoria, co innego praktyka, też o tym pamiętajmy. W teorii połączenie możliwe, w praktyce nie jest to już takie proste. Odrębne obiekty, to o czym wcześniej mówiłem, w największym zakresie prace w ramach RIZE planowane i realizowano w części naziemnej, nie tylko poprzez planowanie powierzchni, gdzie też z raportu Zygfryda Szmerhera wynika jasno. Niewiele ponad 40 tysięcy powierzchni planowano pod ziemią, a blisko 160 tysięcy w części naziemnej. Dodatkowo też budowano drogi, mosty, różnego rodzaju infrastrukturę. To wszystko miało być połączone, ale drogami w części naziemnej, to w części naziemnej miano się przemieszczać, a nie pod ziemią.
1: Wspomniałeś, ile miało powstać pod względem kubatury, a wiemy, my jesteśmy przy sztolniach walimskich, wiemy, jaki procent mniej więcej, chociaż udało się tutaj skończyć.
0: Znaczy, mówimy ogólnie o RIZE, no 40 tysięcy, 30 tysięcy powierzchni mamy dzisiaj. Patrząc na to, że w niektórych obiektach planowano komory dwupoziomowe, dwupiętrowe, no to zdublowano by tą powierzchnię, uzyskano by ją dużo szybciej, wcale nie musiały być te obiekty znacznie większe od tego, co w tej chwili widzimy. Także jeśli chodzi o podziemie, na pewno większość powierzchni uzyskano. Jeśli chodzi o część naziemną, to jest problem, tej powierzchni uzyskano niewiele. I stąd to dzisiaj skupienie wszystkich na podziemiach, a nie na części naziemnej. Bo w części naziemnej w wielu miejscach tych prac nie widać, bo działalność człowieka i przyrody zrobiła swoje.
1: Czy są jeszcze na terenie Gursowich takie części kompleksu RIZE, poszczególnych obiektów, które po prostu są niedostępne, są zawalone i nie da się ich dzisiaj ani zbadać, ani tym bardziej zwiedzić?
0: Zacznę od tego, że nie ma dowodów na to, że no zostały jakby zasypane czy wysadzone wejścia do nich w momencie ewakuacji budowy, znaczy przed zakończeniem wojny. Dowodów nie ma żadnych, relacji osób, które były tutaj osiedlane po wojnie, wynika, że do wielu obiektów wchodzą, no rabowano po prostu to, co tam było. Tak było w przypadku Gotowej, Sobonia, Walimia i innych obiektów. Wspomniałem wcześniej o działalności naszych wojsk. Gdzieś tu pojawiają się informacje, że to nasze wojska 47-48 mogły tutaj w niektórych miejscach szczególnie wysadzać. Nie zapominajmy też o umowie alianckiej, gdzie chodziło o niszczenie obiektów, które były związane jakoś militarnie czy działalnością wojenną. W głębi Niemiec wiele takich obiektów niszczono. Było przekonanie o tym, że te ziemie są czasowo przyłączone do Polski. Być może stąd też próby jakby wysadzania, niszczenia tych obiektów, żeby osłabić późniejszy potencjał militarny Niemiec. I są takie obiekty, do których udało się dostać, mimo tego, że one gdzieś tam po wojnie zostały zawalone czy celowo, czy w wyniku działań przyrody. Pamiętajmy, skałę Olga Rosji też doszło do wielu zawalonych

0: z przyczyn naturalnych. No i kilkanaście lat temu przecież udało się sowiecko-ruskiej grupie poszukiwawczej i eksploratorom dostać do trzeciej sztolni na Soboniu. Gontowa przez właściciela ośrodka, na terenie którego znajdował się, by się też odkopał, i to na bardzo dużą kwotę. Przecież sztolnia, która uległa ponownie zawaleniu z uwagi na to, że tam był niestabilny materiał skalny. Jeśli chodzi o najmniej chyba znany w tej chwili obiekt, gdzie tam też może budzić pewne emocje, to Jawornik. Tam faktycznie też te sztolnie uległy powodnie za zawaleniu, bo też były w dość niskim nakładzie skalnym drążone. No i tam te słynne metalowe drzwi podwójne, gdzie tam próbowano się kilka lat temu do nich dokopać. Była dość głośna sprawa wokół tego i gdzieś tam przecież w latach 80. nad jedną szczelnią łąka się zapadła, powstała wyrwa, ale z tego co wiem, to tam wchodzili pasjonaci już wtedy tych Rize i też gdzieś tam próbowali zgłębiać ten temat, no to gdzieś tam przeszli ten fragment, nic tam szczególnego nie znaleziono. Ale na ten moment tak, faktycznie Jawornik jest takim obiektem najmniej w tej chwili rozpoznanym.
1: To była pierwsza część rozmowy na temat kompleksu Rize w kontekście głównie sztolni walimskich, gdzie przewodnik jest Marcin Pasek, mój dzisiejszy rozmówca. Zapraszam już za tydzień do programu Tropem Tajemnic Dolnego Śląska. Wspólnie z Marcinem będziemy kontynuować temat kompleksu Rize. Do usłyszenia. Program przygotował Krzysztof Wojtas.
2: Tropem Tajemnic Dolnego Śląska. Nieznane historie, zaskakujące odkrycia, tajemnice i zagadki wciąż czekające na rozwiązanie. Sponsorem programu jest agencja Sudety Pro, lider marketingu terytorialnego i twórca unikalnych projektów turystycznych na Dolnym Śląsku. Partnerem audycji jest magazyn Odkrywca, jedyne w Polsce pismo o eksploracji tajemnic historii.

0: Słuchasz muzycznego radia. Reklama.
1: Jak wyglądało życie na granicy Imperium? Przenieś się w czasie i poczuj emocje starożytnego Rzymu. Już 11 i 12 lipca w Kamiennej Górze, Fontinalia. Zobacz widowiskowe walki gladiatorów, starcia legionów z barbarzyńcami i rzymskie wesele. Wejdź do prawdziwego obozu wojskowego. Na wielką rekonstrukcję zaprasza burmistrz Janusz Hudasewicz. Szczegóły na kamiennagora.pl. Nie możecie tam zabraknąć.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 9.
0: Czas na wiadomości.
4: Poszukiwany od piątku 65-latek zatrzymany. Burza i ewakuacja przed wystąpieniem Donalda Trumpa. Za nami 4 dni muzycznej fety. Zakończył się Open Air Festival. Miriam Lipińska. Koniec obławy na 65-latka w Świętokrzyskiem. Mężczyzna został zatrzymany dziś rano. To mąż kobiety, którą znaleziono martwą w domu w Borkowie pod Kielcami. Policjanci wstępnie ustalili, że do śmierci kobiety ktoś mógł się przyczynić. Dlatego wszczęto poszukiwania męża zmarłej, który jako ostatni mógł widzieć 64-latkę przed jej śmiercią. Poszukiwania mężczyzny trwały od piątku. Zagranica. Nasz kraj jest dziś silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej, oświadczył Donald Trump podczas przemówienia wygłoszonego w Waszyngtonie z okazji 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Wystąpienie prezydenta USA w parku National Mall opóźniło się przez burzę. Z jej powodu konieczna była ewakuacja zgromadzonych. Gdy burza przeszła, park otwarto ponownie. Wracamy do kraju. Tegoroczna pogoda daje w kość rolnikom najpierw upały, potem burze i już wiadomo, że z części upraw praktycznie nic nie będzie. Jak mówi rolniczka Daria Latała z Małopolski, upały zniszczyły m.in. owoce.
5: Większość upraw takich odkrytych cierpiało ze względu na to, że słońce bezpośrednio opierało się na liściach, owocach i po prostu paliło porzeczki, maliny i inne owoce. Niestety nie nadają się do niczego, nie nadają się nawet na przetwory.
4: Ogromne straty po burzach są też na Lubelszczyźnie i w Wielkopolsce, a to oznacza, że owoców i warzyw będzie mniej, a przez to będą droższe. Tegoroczny Open Air Festival to już historia. Na lotnisku Gdynia-Kosakowo od środy przez 4 dni wystąpiło blisko 70 wykonawców. W tym m.in. The Cure, Nick Cave czy Calvin Harris.
6: Głównie kupiłam bilet przez Addison Rae. Tak, ale tak. Dzisiaj też mój tata specjalnie przyjechał na The Cure, bo jest fanem od zawsze. Wczoraj on mnie przyszedł jakoś o 1 w nocy, pokazał mi tak, patrz jaki sobie t-shirt kupiłem.
7: Nick Cave i też David Byrne też był bardzo świetny, super występ naprawdę.
4: To była 23. edycja festiwalu Open Air, który powróci do Gdyni już w przyszłe wakacje.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę. Po reklamie.

trasie do końca. Na szczęście to początek dnia, początek niedzieli, początek, można powiedzieć, wakacji, których tydzień na razie za nami. 5 dzień lipca, 9:13, Muzyczne Radio.

0: 9:17.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
0: Jedno jest pewne, nie będzie powtórki z tak gorącej niedzieli jak ta przed tygodniem. Łączymy się ponownie z centralną stacją GOPR, z centralnej stacji w Jeleniej Górze. Dyżurny ratownik Piotr Kasznia, witamy.
3: Witam pana, witam państwa ponownie. No tutaj na dole troszeczkę ta pogoda zaczyna się poprawiać, coraz jaśniej się robi, ale w górach no niestety jeszcze póki co jest dość mgliście. Ale temperatura oczywiście wzrasta. I dla przypomnienia to, co się działo na szczycie Śnieżki o 8 rano. Temperatura 6,5 stopnia. Wiatr północno-zachodni 22 metry, w porywach do 26 do 27 metrów. Widzialność póki co jeszcze ograniczona do 30 metrów. I ciśnienie rano na szczycie Śnieżki było 836,8 hektopaskali i wahało się góra, dół. Powoli widzę, że już ten, mam tutaj podgląd na kamerę, że ten wiatr troszeczkę cichnie, może się to zacząć już uspokajać, także jak najbardziej zachęcam do wyjścia w góry. W stacjach w górach w Karpaczu mieliśmy 12 stopni, bezwiecznie w tej chwili jest 17 stopni, czyli temperatura wzrosła o 5 stopni, w Szklarskie 15 i w Świeradowie 13 stopni. Wybierając się dzisiaj w góry, dobrze jest zaopatrzyć się w coś przeciwdeszczowego w ciągu dnia. Może też nam troszeczkę pokropić. Szlaki są mokre, miejscami śliskie. Proszę na to uważać. I tak jak za każdym razem, gorąca prośba przed wyjściem w góry, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Ta aplikacja skraca czas dotarcia do osoby potrzebującej pomocy w górach. Bardzo nam to ułatwia i czasami jest to bardzo ważne. Życzę miłych wycieczek, spokojnej niedzieli i dziękuję bardzo.
0: I my dziękujemy wzajemnie. Nie narażajmy siebie, nie narażajmy niepotrzebnie ratowników GOPR. Wędrujmy bezpiecznie. 9:19.
1: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.

0: klasyczne Radio Lato.
1: Na wakacjach.
2: My tu gadu gadu, a ludzie piszą i proszą o piosenki. O piosenkę Bonnie M poprosiła dziś Dorota z przyjemnością. 9.22.

0: Those Russians.
1: Słuchasz muzycznego radia.
2: Reklama. Burmistrz Lwówka Śląskiego Dawid Kobiałka zaprasza na lwóweckie lato agatowe w drugi weekend lipca. Kilkaset stoisk z minerałami, biżuterią, rękodziełem, produktem regionalnym i roślinami do Twojego ogrodu. Prezentacja bogactwa dawnych rzemiosł i tradycji walońskich. Aleja Staroci, wystawa konkursowa prywatnych kolekcji minerałów, pokazy cięcia i szlifowania kamieni, płukania złota, obróbki bursztynu, Luna Park, food trucki oraz koncerty, między innymi Demono, Łobuzy z hitem Ona Czuję we mnie pieniądz i mandacik. Edzio, a na finał Kękę. 10-12 lipca, lwóweckie lato agatowe. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
0: Po reklamie. Muzyczne.

Pierwszy raz YouTube wspomnieliśmy dzisiaj wczesną porą przy okazji polskiego koncertu z 2005 roku. Teraz wspomnienie kolejne, bo tak się składa, że 5 lipca roku 1993, a więc 33 lata temu, ukazał się 8 studyjny album zespołu zatytułowany Zuropa. Z tej płyty, z tej YouTube.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Na wakacjach.
2: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Po reklamie.

Zanim sięgniemy po dzisiejszy hit typ, przypomnimy dźwięki dobrze wielu osobom znane, kojarzące się z niedzielnymi porankami. Przez wiele, wiele lat i z audycją Tajemnice z worka liczy rzepy, którą przypomina dziś Kuba, prosząc o piosenkę, utwór z dedykacją dla Marka Chromicza, autora tegoż programu, co czynimy z ogromną przyjemnością, nie po raz pierwszy zresztą. Temat muzyczny Vangelisa z filmu Bunt na Bouncy.

0: Wangelis w Muzycznym Radiu w niedzielę 5 lipca. Jest 9:46.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Dzisiaj Ray Dalton z piosenką Got That High.

0: Za 4 minuty 10, a przed 10 jeszcze coś, o co poprosiła.
1: Słuchasz muzycznego radia.
0: O co poprosiła w swoim mailu Gosia ze Szprotawy, a prosiła o Babie Lato. Z Natalią Grosiak, z Belą, z Katią. Co chce, to mam.
2: Jeśli będziesz tam, ja pójdę za tobą.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: 10.
0: Czas na wiadomości.
2: Śledczy czekają, by przesłuchać zatrzymanego 65-latka. Służby znów apelują o ostrożność nad wodą. Lewica rusza w turnę po kraju. Miriam Lipińska, 65-letni mąż kobiety, która w piątek została znaleziona martwa w domu w Borkowie pod Kielcami, jest już w rękach policji. Zatrzymano go dziś nad ranem. Wszystko wskazuje na to, że był ostatnią osobą, która miała kontakt z kobietą. Na razie nie można go jednak przesłuchać.
3: Na miejscu została mu udzielona pomoc medyczna, został on przetransportowany do szpitala. Mężczyzna został zatrzymany, a po zakończeniu niezbędnych czynności medycznych i gdy jego stan zdrowia na to pozwoli, zostaną z jego udziałem przeprowadzone czynności procesowe, które pozwolą na szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy.
2: Mówi podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas. Uważajcie nad wodą, apelują służby, bo tylko wczoraj utonęły dwie osoby, a od początku czerwca już 73. Zdecydowana większość ofiar wody to mężczyźni, mówi Marek Frąckowiak z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
4: Ta tendencja właściwie od bardzo wielu lat utrzymuje się podobnie. Wypływają zbyt daleko, a potem tracą siły i nie mogą już wrócić, później toną.
2: Najtragiczniejsza do tej pory była zeszła niedziela. Utonęło wtedy aż 17 osób. Lewica rusza w letnią trasę po Polsce pod hasłem Lewica dowozi. To przedsmak kampanii wyborczej przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi.
5: Jedziemy walczyć o 2027 rok. Jedziemy też dzisiaj z jasnym przekazem. Nie tylko w 2027 roku stoczy się batalia o to, jak będzie wyglądała Polska. Czy będzie europejska, otwarta, ale też tolerancyjna? Czy to będzie Polska brunatna?
6: Chcemy rozmawiać z wami o was, o waszym życiu, o waszych kłopotach i o waszych marzeniach.
2: Mówili wicepremier Krzysztof Gawkowski i ministra Katarzyna Kotula. Na początek politycy lewicy odwiedzą dziś Kujawsko-Pomorskie. Długie siedzenie to większe ryzyko raka, ustalili naukowcy z Glasgow. Jak się okazuje, każda dodatkowa godzina długotrwałego, nieprzerwanego siedzenia w ciągu dnia wiąże się aż z 9-procentowym wzrostem ryzyka zgonu z powodu raka. Recepta na to jest bardzo prosta. Wystarczy zastąpić jedną godzinę siedzenia dziennie lekką aktywnością fizyczną, by to ryzyko zmniejszyć.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Słuchaczy pragnących jednorazowo lub w ciągu dłuższego okresu uczestniczyć w akcjach charytatywnych na rzecz ciężko chorych dzieci, osób dotkniętych jakimś zdarzeniem losowym, niepełnosprawnościami, ubóstwem, kierujemy do takich portali pomocowych jak zrzutka.pl, pomagam.pl, siepomaga.pl, Caritas Polska. Waszej uwadze polecamy także organizacje powołane do ratowania skrzywdzonych głównie przez ludzi, zwierząt. Oto przykładowe adresy. Centaurus. Ratujmy zwierzaki. Schroniska dla zwierząt. Pamiętajmy, pomaganie zmienia świat na lepsze.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
5: Po reklamie.

Muzyczne radio w niedzielę. Od 16 do 19 stopni w tych najcieplejszych miejscach, czyli w Legnicy i okolicach, gdzie jeszcze tydzień temu mieliśmy o 20 stopni więcej. 39. To nie dla mnie, zdecydowanie nie dla mnie. Paweł życzy nam wspaniałej niedzieli i optymalnych temperatur za oknem, takich nie za niskich, nie za wysokich, takich do 28 stopni w cieniu, jak w piosence Jean-François Morisa. Jestem zdecydowanie za. I dzięki za przypomnienie tej melodii, tych dźwięków.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Burmistrz Lwówka Śląskiego Dawid Kobiałka zaprasza na lwóweckie lato agatowe w drugi weekend lipca. Kilkaset stoisk z minerałami, biżuterią, rękodziełem, produktem regionalnym i roślinami do Twojego ogrodu. Prezentacja bogactwa dawnych rzemiosł i tradycji walońskich. Aleja Staroci, wystawa konkursowa prywatnych kolekcji minerałów. Pokazy cięcia i szlifowania kamieni, płukania złota, obróbki bursztynu. Luna Park, food trucki oraz koncerty m.in. Demono, Łobuzy z hitem Ona Czuję we mnie pieniądz i mandacik. Edzio, a na finał Kękę. 10-12 lipca, lwóweckie lato agatowe. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne

to die. Borderline, muzyczne rady 10.32. Sprawdzamy, co wam w duszy gra, na jakie dźwięki dzisiaj stawiacie. Marcin prosi o polską piosenkę, o piosenkę Zali. Pozdrawiamy całą Kamienną Górę, skąd napisał Marcin.

0: reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Jak wyglądało życie na granicy Imperium? Przenieś się w czasie i poczuj emocje starożytnego Rzymu. Już 11 i 12 lipca w Kamiennej Górze, Fontinalia. Zobacz widowiskowe walki gladiatorów, starcia legionów z barbarzyńcami i rzymskie wesele. Wejdź do prawdziwego obozu wojskowego. Na wielką rekonstrukcję zaprasza burmistrz Janusz Hudasewicz. Szczegóły na kamiennagora.pl. Nie możecie tam zabraknąć.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.

wspomnienia Openera już dzisiaj były. A to za sprawą The Cure, a teraz będzie za sprawą Florence and the Machine, a właściwie za sprawą Zuzy, która poprosiła coś o coś z repertuaru tego zespołu, który gościliśmy 1 lipca w Gdyni.

0: Rabbit Heart, Florence Welch i z grupą, czyli Florence and the Machine na prośbę Zuzy. Muzyczne Radio, jest 10:44.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Ray Dalton z piosenką Goes That High.

0: Wyżej, dalej, szybciej, sięgajcie po to, co najlepsze. Zbyszek Deka, dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się w poniedziałkowy poranek.
1: Muzyczne Radio Lato. Na wakacjach.
0: Za chwilę w Muzycznym Radiu Marta Wojtunik. Pozdrowienia.

0: akcji Wstęp Wolny zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Kid Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
2: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 11.
1: Czas na wiadomości.
4: Czy jest szansa na tańsze paliwa? Za chwilę odpowiedź. Śledztwo w sprawie masowego śnięcia ryb na Dolnym Śląsku. Hubert Hurkacz powalczy dziś o ćwierćfinał Wimbledonu. Miriam Lipińska. Nie ma co liczyć na niższe ceny paliw w najbliższym czasie. Po zniesieniu rządowego pakietu CPN za benzynę 95 trzeba zapłacić już niemal 7 zł. Dodatkowo mamy wakacje, a czas urlopów sprzyja podwyżkom, bo wyjazdów jest więcej i każdy chce zarobić, mówi Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z BM Reflex.
5: Sezon wakacyjny to jest ten moment, kiedy ceny benzyny zwyczajowo są na wyższych poziomach. Konsumpcja benzyn w tym okresie osiąga swoje maksymalne poziomy i to też globalnie przekłada się na ceny paliw na rynku światowym.
4: A teraz to właśnie ceny ropy na światowych rynkach i kurs złotego do dolara decydują o cenach paliw. Rusza prokuratorskie śledztwo w sprawie śnięcia ryb po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice na Dolnym Śląsku. Wodę spuszczono na czas remontu zapory. W sumie wyłowiono kilkanaście ton martwych ryb. To prawdziwa katastrofa ekologiczna na rzece Bóbr w tym rejonie. I właśnie przestępstwa ekologicznego dotyczy śledztwo, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
6: Chodzi tutaj o zanieczyszczenie wody w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody.
4: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Właściciel zapory, Tauron Ekoenergia, zapewnia, że działa zgodnie z prawem i ma na to stosowną dokumentację. I na koniec sport. W Londynie już tylko Hubert Hurkacz został na placu bojów. Jest ostatnim naszym reprezentantem w singlu na Wimbledonie. A dzisiaj jego celem jest awans do ćwierćfinału. Zmierzy się z Niemcem Janem Lenardem Struffem. Hubi liczy na dobre spotkanie.
7: To, co robimy z sztabem całym, z na czym pracujemy, przynosi korzyści, także cieszę się, że robiliśmy ten krok do przodu i mam nadzieję zagrać kolejny dobry mecz.
4: Początek pojedynku Hurkacz Struff mniej więcej o 15. To będzie ich piąte starcie. Bilans dotychczasowych spotkań daje remis, choć dwa ostatnie wygrał Polak.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: reklama.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie.

0: Jakby ktoś miał wątpliwości, to lato cały czas trwa. Mamy 5 dzień lipca. Co prawda pogoda niezbyt letnia, taka deszczowa i pochmurna, ale za to zapewniamy, że w Muzycznym Radiu dużo muzycznego słońca odnajdziecie. Marta Wojtunik, witajcie niedzielną porą. Mamy 11 minut po godzinie 11, a my przypominamy, że jak co weekend trwa program Best Of, ale w wyjątkowym wydaniu, bo oczywiście sięgamy bardzo chętnie po wasze muzyczne propozycje, a czekamy na nie niezmiennie na naszym radiowym Facebooku. Możecie też oczywiście do nas zadzwonić, numer 757-646-646. Jest też fajna opcja nagrania głosówki w aplikacji Muzycznego Radia. No i jeszcze ostatnia opcja, można do nas napisać maila na emisja@muzyczneradio.pl.
1: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Sięgamy po pierwszą w tej godzinie propozycję, a ta propozycja od Kuby z Łomnicy. Republika, zapytaj mnie, czy cię kocham?

0: Wasze piosenki na naszej antenie.
1: Dzwonicie do nas bardzo chętnie i to nas naprawdę bardzo cieszy. Niedzielną porą Ania z Kamiennej Góry zaproponowała taki, można powiedzieć, klasyk, jeżeli chodzi o taneczne nagrania. DJ Project i Miracle Love.

0: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę. Po reklamie.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
2: Cały czas sięgamy po wasze muzyczne propozycje. Ta konkretnie jest od Magdy z Wałbrzycha. Bardzo słoneczne nagranie od zespołu Wilki. Piosenka Niech mówi serce.

0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
1: Być może nie aż takie słoneczne, dzisiaj niestety deszczowe, ale na pewno teraz będzie rokowe granie. To wszystko za sprawą Marcina Zmysłowa, który kilka chwil temu zadzwonił do nas i dał znać, że ma ochotę, żeby na antenie Muzycznego Radia pojawiła się jakaś mocna, rockowa piosenka. No i tak się teraz stanie. Pojawi się u nas teraz Metallica i Whiskey in a Jar, a to nagranie Marcin dedykuje wszystkim tym, którzy już gotują obiad. Być może są też tacy szczęśliwcy, którzy dopiero co szykują się do śniadania, ale już rosół teraz można nastawić spokojnie. 11:30, Muzyczne Radio, Metallica, Whiskey in the Jar.

Milky, David Guetta i Just the Way You Are. A już teraz u nas pojawi się propozycja bardzo przyjemna od Kasi z Wałbrzycha. Gorillaz i Feel Good. Wszyscy teraz mówią o openerze, ale opener już się wczoraj tak naprawdę zakończył. Już niedługo rozpocznie się równie fajny festiwal, Bittersweet Festival, 13 sierpnia, i właśnie tam zagra zespół Gorillaz.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Gorillaz i Feel Good, propozycja od Kasi. O tym warto jeszcze więcej powiedzieć. Zespół Gorillaz właśnie wystąpi w tym roku na Bittersweet Festiwalu. Jest to chyba najciekawsza grupa, która wystąpi w tym roku właśnie w Poznaniu podczas kolejnej edycji tego festiwalu. Festiwal dość konkurencyjny, jeżeli chodzi o openera, jeżeli chodzi o line-up. Wiele osób wskazywało na to, że w Poznaniu jednak te gwiazdy będą lepsze, aczkolwiek na openerze jednak finalnie również ten line-up był bardzo, bardzo dobry. Zespół The Cure, Florence Plus The Machine i wielu, wielu innych naprawdę znakomitych artystów. Jeżeli chodzi o festiwal Bittersweet, on jeszcze się odbędzie w tym roku, więc jeszcze można cały czas kupić bilety. Od 13 do 15 sierpnia w Poznaniu, no i poza kultowym zespołem Gorillaz wystąpią również Robbie Williams, który w tym roku jest po premierze płyty, ale na pewno też nie zabraknie jego takich hitów jak Supreme czy Feel. Oprócz nich jeszcze zespół 21 Pilots, mocne, bardzo przyjemne granie. Przypominamy, w tym roku Bittersweet Festival, oczywiście w Poznaniu, od 13 do 15 sierpnia. Bilety jeszcze na ten festiwal cały czas są dostępne.
0: Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych. Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: pozdrowieniami dla wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia. Propozycja od Mateusza, czyli Remedium.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit typ.
0: Wracamy do naszego niedzielnego hit typu, a dziś pojawia się w nim amerykański artysta o naprawdę bardzo mocnym i bardzo charakterystycznym głosie. To Ray Dalton i jego totalna nowość Go That High.

0: Głos nie do podrobienia to oczywiście Bruno Mars i Locked Out of Heaven. To artysta, który już dziś na pewno szykuje się do swojego koncertu. Nie w Polsce niestety, ale dziś występuje w Amsterdamie.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Za 3 minuty godzina 12, wtedy u nas najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, a poczekamy na nie w towarzystwie propozycji od Mai, zespół Metro i Niepamięć.

0: Muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski. Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 12.
0: Czas na wiadomości.
3: Poszukiwania po śmiertelnym wypadku w Świętokrzyskiem. Strzelanina w Nowym Jorku, są zabici i ranni. A na koniec o Bibliotece Przyszłości. Do jej księgozbioru będzie można zajrzeć dopiero za prawie 100 lat. Miriam Lipińska. Policja szuka osoby, która mogła zbiec z miejsca śmiertelnego wypadku. Doszło do niego dziś nad ranem niedaleko Staszowa we wsi Wólka Żabna w Świętokrzyskiem. W wyniku dachowania auta zginął 22-latek, a 4 inne młode osoby trafiły do szpitala. Policjanci podejrzewają, że w samochodzie mogła być też jeszcze jedna osoba. Według świadków uciekła jeszcze przed przybyciem służb. Trwają jej poszukiwania. Śledczy czekają na możliwość przesłuchania 65-latka zatrzymanego dziś rano na obrzeżach Kielc na zalesionym terenie. To mąż kobiety, którą w piątek znaleziono martwą w domu w Borkowie pod Kielcami. Mężczyzna był prawdopodobnie ostatnią osobą, która widziała 64-latkę przed jej śmiercią. Na razie trafił do szpitala. Na przesłuchanie nie pozwalał stan jego zdrowia, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas ze świętokrzyskiej policji.
4: Mężczyzna był zaskoczony widokiem policjantów, był wymęczony ukrywaniem się od piątku, stąd karetka pogotowia na miejscu zdarzenia.
3: Według wstępnych ustaleń do śmierci kobiety mogła przyczynić się inna osoba. W najbliższych dniach ma się odbyć sekcja zwłok 64-latki. Zagranica, co najmniej 8 osób, w tym 4 dzieci, zostało postrzelonych w dzielnicy Coney Island w Nowym Jorku. Jedna z rannych osób jest w stanie krytycznym. Nie wiadomo, czy zdarzenie miało związek z obchodami Dnia Niepodległości USA. I na koniec biblioteka, w której książki będzie można przeczytać dopiero w przyszłym wieku. W norweskim Oslo gromadzone są niepublikowane wcześniej rękopisy książek wybitnych pisarzy, a zgodnie z założeniem teksty będą trafiać do Future Library co roku przez 100 lat, a wydane zostaną dopiero w 2114 roku na papierze z drzew, zasadzonych specjalnie w tym celu. Biblioteka przyszłości ma być odpowiedzią na krótkowzroczność współczesnego świata.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
1: The Best of Hit Planeta.
2: Po tygodniowej przerwie wracamy do Was z programem The Best of Hit Planeta, a w tym programie chodzi o to, żeby powspominać hity, które podbijały naszą listę w różnych latach. Zaczynamy od roku 2003, to wtedy Erika i I Don't Know miało swój debiut. Do tej pory bardzo chętnie po to nagranie sięgamy.

0: Muzyczne Radio Lato. Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
2: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda. A jak smakuje? Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Burmistrz Lwówka Śląskiego Dawid Kobiałka zaprasza na lwóweckie lato agatowe w drugi weekend lipca. Kilkaset stoisk z minerałami, biżuterią, rękodziełem, produktem regionalnym i roślinami do twojego ogrodu. Prezentacja bogactwa dawnych rzemiosł i tradycji walońskich. Aleja Staroci, wystawa konkursowa prywatnych kolekcji minerałów. Pokazy cięcia i szlifowania kamieni, płukania złota, obróbki bursztynu. Luna Park, food trucki oraz koncerty m.in. Demono, Łobuzy z hitem Ona Czuję we mnie pieniądz i mandacik. Edzio, a na finał Kękę. 10-12 lipca, lwóweckie lato agatowe. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
6: Po reklamie.
7: The best of Hit Planeta.

0: Lato.
1: Rok 2001, Demono i ich hit Żyj tylko chwilą. Zespół, który już niedługo zawita na Dolny Śląsk, już za tydzień, w piątek, rozpocznie się Agatowe Lato 10 lipca. No i wtedy na scenie właśnie pojawi się kultowy zespół Demono. Być może Żyj tylko chwilą również się tam na żywo pojawi. A my dajemy znać, że już jest 18 minut po godzinie 12, to już najwyższy czas, żeby przedstawić Wam naszą dzisiejszą piosenkę dnia. A jest to utwór od polskiego duetu DJ-skiego Audio Souls. Oni tworzą muzykę głównie house'ową, pop-dance'ową i tak samo jest w przypadku ich najnowszego nagrania, utworu Promise, który dziś polecamy Wam w roli naszej piosenki dnia.
2: Muzyczne radio.
0: To jest nasza piosenka dnia.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
3: Po reklamie. Pogoda.
4: Na pewno nie jest to wymarzona letnia pogoda, ale taka dziś na Dolnym Śląsku ona jest. Deszczowo, pochmurnie, na termometrach do 19 stopni dziś zobaczymy. Jeżeli chodzi o nadchodzący tydzień, on na początku również ma być pochmurny i deszczowy. Dopiero od czwartku możemy liczyć na poprawę pogody, a następny weekend już zapowiada się dość ciepło i już nawet nie deszczowo. Jeszcze dziś jakość powietrza ona jest bardzo dobra, ciśnienie jest stabilne, wynosi 1016 hektopaskali.
5: The best of Hit Planeta.
4: Wracamy do hitów z Hit Planety. Teraz pojawi się nagranie Freed from Desire, czyli utwór, który debiutował w roku 96, ale dziś polecamy wam go w nieco innej wersji.

Sun Comes Out to był dopiero wielki hit w roku 2017. Sun Comes Out w muzycznym radiu już teraz, a za moment pojawi się piosenka La Bamba, ale w tej innej wersji, w wersji, którą polecaliśmy Wam w roku 2000. The best of Hit Planeta.

0: Jestem Wolny zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
2: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
3: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Lady Punky, Tomasz Organek. To było naprawdę wielkie wydarzenie w roku 2018. Zespół Lady Punk do współpracy zaprosił topowych polskich artystów, między innymi właśnie Tomasza Organka. Wydali płytę, na której znaleźli się znakomici goście. Jeszcze poza Organkiem na przykład Katarzyna Nosowska się pojawiła, Artur Rojek, Maciej Maleńczuk, Kasia Kowalska i wielu, wielu innych znakomitych artystów. Kryzysowa Narzeczona to nagranie za nami, a przed nami niedzielny utwór, który pojawia się dziś u nas co godzinę, czyli nasz dzisiejszy hit-typ. Dziś w tym hit-typie Ray Dalton i Go That High.
0: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit-typ.

Still Rave About You. To jest świetny taneczny hit, który polecamy Wam w programie The Best of Hit Planeta. W programie, z którym słyszymy się co tydzień w niedzielę po godzinie 12. I program, który już, z którym powoli już teraz się żegnamy. Za 9 minut godzina 13. Wtedy powrócimy do programu Best of i do grania na życzenie. Wy już szykujcie swoje muzyczne propozycje, a na zakończenie cotygodniowego spotkania z The Best of Hit Planeta świetny hit Miss California.

0: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
1: Jak wyglądało życie na granicy Imperium? Przenieś się w czasie i poczuj emocje starożytnego Rzymu. Już 11 i 12 lipca w Kamiennej Górze Fontinalia. Zobacz widowiskowe walki gladiatorów, starcia legionów z barbarzyńcami i rzymskie wesele. Wejdź do prawdziwego obozu wojskowego. Na wielką rekonstrukcję zaprasza burmistrz Janusz Hudasewicz. Szczegóły na kamiennagora.pl. Nie może cię tam zabraknąć.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 13.
3: Czas na wiadomości.
5: Uwaga na silny wiatr. Są ostrzeżenia dla części kraju. Uroczystości pogrzebowe zabitego w lutym Alego Chamenejego. Łatwiej o mieszkanie na wynajem. Przybyło ofert. Miriam Lipińska. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla 8 województw. Alerty pierwszego, najniższego stopnia synoptycy wydali dla łódzkiego i świętokrzyskiego, północnej części Pomorza i Pomorza Zachodniego, Małopolski, Opolszczyzny i Śląska oraz dla południowej części Mazowsza. Wiatr może tam wiać w porywach z prędkością nawet 75 km na godzinę. A to wiatr zmian w pogodzie, bo ten weekend to czas przejściowy.
6: Pomiędzy bardzo dynamiczną pogodą a stopniowym powrotem lata,
5: mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek. Pod koniec tygodnia możliwy powrót wyższych temperatur. Tegoroczna pogoda daje w kość rolnikom. Najpierw upały, potem burze z gradem i już wiadomo, że z części upraw praktycznie nic nie będzie. Na Lubelszczyźnie grad zniszczył część zbóż, ale też warzywa, mówi pan Piotr, rolnik spod Puław.
7: Ziemniaki są wycięte, cebula, to jest sieczka zrobiona.
8: Pomidory, ogórki?
7: Ogórki to tak dla siebie, tam troszkę więcej, ale nic z tego nie będzie, bo jest po prostu sieczka, nie? Zmuciło to tak. W tym roku i w poprzednim to kumulacje mamy.
5: Upały i burze zniszczyły też owoce, m.in. porzeczki i maliny. Zagranica, w Teheranie trwają uroczystości pogrzebowe Alego Chameneiego, zabitego w lutym w amerykańsko-izraelskim ataku najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu. Nie pojawił się na nich Mojtaba Chamenei, który przejął funkcję po śmierci ojca i nie wiadomo, czy się pojawi. Uroczystości pogrzebowe mają potrwać do czwartku. Mojtaba został ranny w atakach, w których zginął Ali Chamenei i od tego czasu nie pokazał się publicznie. Wracamy na koniec do kraju. Łatwiej znaleźć mieszkanie na wynajem. Z danych Rankomat.pl wynika, że na rynku jest więcej ofert, więc można upolować fajny lokal, mówi Jarosław Sadowski.
9: Pula aktywnych ogłoszeń w maju wyniosła 63 900 ogłoszeń w 17 badanych przez nas miastach i to było o niemal 10% więcej niż przed miesiącem.
5: Zmiana mieszkania nie musi oznaczać, że trzeba będzie wydać o wiele więcej. Stawki najmu w ciągu roku wzrosły średnio o 3,5%.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: Infernal i Keen on Disco w paśmie Best of w Muzycznym Radiu. Minęła godzina 13, mamy już 10 minut po godzinie 13. W Muzycznym Radiu to jest w niedzielę cały czas czas grania na życzenie. Wasze propozycje na naszej antenie będą pojawiały się do godziny 14. W naszej playliście już coraz mniej miejsc, więc śpieszcie się ze swoimi muzycznymi propozycjami. My cały czas na nie czekamy, między innymi na naszym radiowym Facebooku. Czekamy też na wasze telefony, które staramy się jak najprędzej odbierać. Dzwońcie pod numer 757-646-646. Możecie też nagrać głosówkę w aplikacji Muzycznego Radia albo wysłać maila na emisja@muzycznaradio.pl.
1: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
0: Czas na kolejną z waszych muzycznych niedzielnych propozycji. To nagranie znane wszystkim doskonale, które proponuje dziś Grzegorz z dedykacją dla żony Ilony i dla pana Stanisława. Pozdrawiamy więc Grzegorza, żonę Ilonę i pana Stanisława. To dla was Stacja Warszawa, Lady Punk.

0: świetna i bardzo nostalgiczna propozycja.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: Pomiędzy waszymi propozycjami my proponujemy wam naszą niedzielną piosenkę dnia, a jest to świetne, bardzo letnie nagranie, nowość od Audio Souls, polskiego duetu, który idealnie działa, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną. Ich najnowsze nagranie ma tytuł Promise.

0: LP in One Last Time. Wczoraj ta artystka wystąpiła w Polsce, wystąpiła na openerze, na festiwalu. No i tak jak co roku już stało się to tradycją, osoby, które jadą na openera, bardzo lubią oceniać w skali od 1 do 10 artystów i ich występy. W zasadzie głównie występy, nie tyle co artystów. No i jeżeli chodzi o wczorajszy dzień, nie było inaczej. Również wszyscy wrzucali swoje odczucia odnośnie ostatniego już dnia openera, czyli 4 lipca wczoraj. No i na scenie wystąpiła też LP i wśród ocen powtarzała się tylko i wyłącznie jedna ocena, jeżeli chodzi o artystkę. 10 na 10. Wszyscy pisali, że znakomita energia na scenie. No i bardzo się cieszymy. LP często wraca do Polski. Też mówili, pisali, że artystkę cenią za to, że grała swoje największe hity i był to bardzo nostalgiczny występ. A my teraz przeniesiemy się do lat 90. Przenosimy się do grupy Depeche Mode i do piosenki, która można by było powiedzieć, że przeżywa teraz drugą młodość, ale ona tak naprawdę nigdy nie była starą piosenką, ona cały czas jest na topie i osoby, które w latach 90. słyszały ją po raz pierwszy i osoby, które urodziły się nieco później, również po nią bardzo chętnie sięgają. Piosenka Enjoy the Silence, która ostatnio bardzo mocno jest związana z Pragą, a to wszystko za sprawą oczywiście TikToka i za sprawą trendu, ale nie byle jakiego trendu. Osoby, fani głównie zespołu Depeche Mode, jadą do Pragi i robią sobie zdjęcie w konkretnym miejscu na moście Karola. A dlaczego? Dlatego, że wokalista grupy lata temu zrobił sobie tam również sesję zdjęciową, taką czarno-białą, bardzo fajnie to wygląda i właśnie turyści obecnie tam jeżdżą po to, żeby zrobić sobie zdjęcie na moście Karola. Praga jest bardzo piękna, więc można również wybrać się z Dolnego Śląska, nie jest wcale tak daleko do Pragi. Obecnie tam teraz pada, ale od godziny 17 ma być już nawet momentami słonecznie w stolicy Czech, więc dziś można się wybrać i zrobić sobie wiralowe zdjęcie na moście Karola. My przypominamy ten utwór, który cały czas jest na topie. Enjoy the Silence.
1: Muzyczne radio. Best of.

0: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu. Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553. Po reklamie.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Ania Dąbrowska i W głowie to propozycja od Mateusza. Pozdrawiamy.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Niedawno zadzwonił do nas Grzegorz z Jeleniej Góry i powiedział, że dawno na antenie muzycznego radia nie słyszał wielkiego hitu od Olivii Adams, czyli piosenki Alexa Skip to Friday. Więc dziś gramy z dedykacją dla wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Program Best of w Muzycznym Radiu trwa, tylko najlepsi z najlepszych, a więc zaglądamy do kalendarium. Dziś jedna osoba z bardzo młodego pokolenia, ale już można o niej mówić spokojnie, najlepszy z najlepszych, ma urodziny. 21 lat kończy Sombre, czyli artysta, który naprawdę w wielkim stylu wkroczył na scenę muzyczną. Debiutował takimi piosenkami jak Back to Friends czy 12 to 12, no i dzięki nim nawet został nominowany w kategorii najlepszy nowy artysta roku do nagrody Grammy. Jeszcze nie udało mu się jej zdobyć, ale jest na pewno na dobrej drodze. Cały czas wydaje nową muzykę, bardzo przebojowe numery, które często polecamy Wam na Hit Planecie. Jakiś czas temu Home Wrecker królowało właśnie na codziennej liście muzycznego radia i dziś w dniu urodzin Sombre, który kończy dziś 21 lata, tak naprawdę to jest pseudonim, jego imię to Sean Booth. Sean Booth kończy dziś 21 lat, świetny młody artysta, o którym na pewno no jeszcze nie raz będziemy słyszeć wiele, wiele dobrego. Z okazji urodzin Homewrecker w Muzycznym Radiu.

0: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789-789-506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Dziś wasze propozycje bardzo nostalgiczne. To oczywiście Dumka na dwa serca.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: A nasz hit tip bardzo przebojowy. Ray Dalton i Go That High.

0: Reklama.
1: Jak wyglądało życie na granicy Imperium? Przenieś się w czasie i poczuj emocje starożytnego Rzymu. Już 11 i 12 lipca w Kamiennej Górze, Fontinalia. Zobacz widowiskowe walki gladiatorów, starcia legionów z barbarzyńcami i rzymskie wesele. Wejdź do prawdziwego obozu wojskowego. Na wielką rekonstrukcję zaprasza burmistrz Janusz Hudasewicz. Szczegóły na kamiennagora.pl. Nie możecie tam zabraknąć.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 14.
2: Czas na wiadomości.
4: Afera w Szpitalu Południowym. Czy prezydent Warszawy powinien odejść? Potem prognoza ekspertów dotycząca cen paliw i kąpiel w morzu zamiast prysznica. Na szwedzkiej wyspie to konieczność. Miriam Lipińska. Afera w Szpitalu Południowym w Warszawie pogrąża prezydenta miasta. Dymisji Rafała Trzaskowskiego chce ponad 51% pytanych w badaniu IBRIS dla Wirtualnej Polski. Przeciwnego zdania jest ponad 41%. Autorzy badania podkreślają, że większość respondentów, którzy byli za odejściem Rafała Trzaskowskiego z funkcji, to wyborcy opozycji, PiSu, Razem i Konfederacji. Wśród popierających koalicję rządzącą dymisji prezydenta chciało tylko 9% ankietowanych. Jedna osoba nie żyje, 4 trafiły do szpitala. To tragiczny bilans wypadku, do którego doszło nad ranem w Wólce Żabnej pod Staszowem w województwie świętokrzyskim. Kierowca samochodu był pijany, stracił panowanie nad autem. 18-latek jest w stanie krytycznym, pozostałe 3 ranne osoby w stabilnym. Najstarszy, 22-latek, zginął na miejscu.
5: Kierował 19-latek. Mężczyźni biorący udział w zdarzeniu, którzy są przewiezieni do szpitala, znajdowali się w stanie nietrzeźwości. Kierujący miał blisko promil alkoholu w swoim organizmie.
4: Mówi Joanna Szczepaniak z policji w Staszowie. Analitycy rozwiewają nadzieję kierowców na obniżki cen paliw i dodają, że po wygaszeniu rządowego pakietu CPN należy raczej spodziewać się kolejnych podwyżek.
6: Teraz tym czynnikiem, który już będzie decydował o zmianach cen paliw już rynkowo, to będą notowania ceny ropy naftowej, paliw gotowych na rynku europejskim i kursu złotego wobec dolara.
4: Mówi Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z BM Reflex. I na koniec nietypowa prośba, jaką usłyszeli od lokalnych władz turyści na Gotlandii. Chodzi o to, by myli się w Bałtyku, bo na szwedzkiej wyspie brakuje wody. Tamtejsze przedsiębiorstwo wodociągowe już wcześniej obniżyło ciśnienie w kranach. A dla turystów w punkcie informacji turystycznej, a także w niektórych hotelach, przygotowano specjalne mydło do kąpieli w słonej wodzie. Przyjazne dla środowiska. W ramach promocji na plaży przeprowadzono nawet kurs, pokazując, jak w praktyce zastąpić prysznic kąpielą w morzu. Lokalne władze przekonują, że to fantastyczne przeżycie, na pewno niezapomniane, zwłaszcza przy gorszej pogodzie i niższych temperaturach.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne radio.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Give Me Your Love to nagranie za nami, a przed nami jeszcze kilka świetnych muzycznych propozycji i to waszych muzycznych propozycji, ponieważ w Muzycznym Radiu cały czas trwa granie na życzenie, a te propozycje podsyłajcie na przykład na naszym radiowym Facebooku. Czekamy na nie aż do godziny 15. Została nam ostatnia i to już niepełna godzina grania na życzenie, więc śpieszcie się ze swoimi propozycjami, z nagraniami, które byście chcieli usłyszeć na antenie Muzycznego Radia. Jest już 10 minut po godzinie 14.
0: Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
1: Propozycja od Piotra z Legnicy, zespół Kult. Kocham cię, a miłością swoją.

0: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
1: Wracamy do naszej piosenki dnia. 15 minut po godzinie 14 pojawiają się Audio Soul i Promise.

0: I wchodzą oni, Empire of the Sun, australijski zespół. Zawsze, gdy tylko się pojawi, to czuć słońce, czuć wakacje, mimo tego, że dziś na Dolnym Śląsku nie ma tego słońca. Są za to chmury, ale Empire of the Sun zawsze każde chmury przegoni. To piosenka Alive.
1: Muzyczne radio. Wasze piosenki na naszej antenie.
0: Kolejna propozycja prosto z Cieplicy od Piotrka, Pet Shop Boys i Home and Dry.

0: inni. Mnóstwo atrakcji, wstęp wolny. Zapraszają wójt gminy Chojnów Andrzej Pysz oraz Andrzej Kupczyk i Festiwal Team. Gmina Chojnów z wizją na przyszłość. Patronat Muzyczne Radio.
1: Uniwer

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vini Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
3: Po reklamie.

Dawid Podsiadło i Na Błysk w Muzycznym Radiu. Dziś mamy 5 dzień lipca, zaglądamy ponownie do muzycznego kalendarium. Równo rok temu wydarzyło się coś naprawdę niesamowitego. 5 lipca rok temu Ozzy Osbourne wykonał swój ostatni koncert na żywo, koncert Back to the Beginning. Było to historyczne wydarzenie, nie tylko ze względu na to, że był to ostatni koncert Ozziego Osbourna, ale po raz pierwszy od 20 lat Ozzy połączył się z oryginalnymi członkami zespołu Black Sabbath. Znakomity koncert, który Król Ciemności wykonywał z tronu z powodu problemów zdrowotnych. To było dość emocjonalne pożegnanie, które muzycznie obejmowało zarówno klasyki, które Ozzy nagrał solo, jak i wiele hymnów zespołu Black Sabbath. Kilka tygodni później po tym wydarzeniu Ozzy Osbourne zmarł w wieku 76 lat, co sprawiło, że ten koncert stał się ostatnią częścią jednej z najbardziej legendarnych karier rocka i metalu. Dziś z okazji tej rocznicy Ozzy Osbourne w Muzycznym Radiu, piosenka Dreamer.

0: Reklama. Zapraszamy dzieci i rodziny do Centrum Vitelona w Legnicy. Odkrywaj, dotykaj i doświadczaj, jak fascynujący jest świat okiem Vitelona. Nauka i eksperymenty zamieniają się w dobrą zabawę.
1: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
2: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
1: Oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Trudno wskazać faworyta.
1: Spróbuj, może tobie się uda.
2: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
0: Po reklamie. Muzyczne

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Wraca do nas nowość od amerykańskiego świetnego artysty o bardzo charakterystycznym i bardzo mocnym głosie. Ray Dalton i Go That High.

0: My Radio Lato.
1: Czas na kolejną z Waszych propozycji, a będzie to nagranie, które czeka już od rana, ale dostaliśmy informację, że właśnie tuż przed godziną 15 wszyscy będą w komplecie i kto ma usłyszeć o tej propozycji, ten ją doskonale usłyszy, więc polecamy Wam teraz nagranie od Tiny Turner z dedykacją dla Ani Zmirska, która wczoraj obchodziła 60. urodziny. Życzymy wszystkiego, co najlepsze. Rodzina pamięta o Tobie, Aniu, i pamięta o tym, że uwielbiasz Tiny Turner, więc dziś się z okazji Twoich urodzin na antenie Muzycznego Radia piosenka The Best.
2: Muzyczne Radio. Wasze piosenki na naszej antenie.

0: Zaliczyłem zaliczkę na fotowoltaikę.
1: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
2: Jak wyglądało życie na granicy Imperium? Przenieś się w czasie i poczuj emocje starożytnego Rzymu. Już 11 i 12 lipca w Kamiennej Górze, Fontinalia. Zobacz widowiskowe walki gladiatorów, starcia legionów z barbarzyńcami i rzymskie wesele. Wejdź do prawdziwego obozu wojskowego. Na wielką rekonstrukcję zaprasza burmistrz Janusz Hudasewicz. Szczegóły na kamiennagora.pl. Nie może cię tam zabraknąć.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 15.
4: Czas na wiadomości.
5: Czerwone flagi na nadbałtyckich kąpieliskach. Lewica dowozi z tym hasłem. Politycy ruszają w Polskę. MSZ zachęca do korzystania z nowej odsłony Odyseusza. Miriam Lipińska. Kolejny dzień z czerwonymi flagami i zakazem wchodzenia do wody na blisko 140 kąpieliskach na Bałtyku. Powód to m.in. wysokie fale i silne prądy wsteczne. W takich okolicznościach kąpiel może być niebezpieczna także dla doświadczonych pływaków. Jak mówi ratownik WOPR Piotr Synowiec, nie można bagatelizować koloru flag.
6: Trzeba zwracać uwagę na barwę flag i tutaj przypominam, że biała flaga to jest kąpiel dozwolona, czerwona flaga jest zakaz kąpieli.
5: Na Pomorzu zakaz kąpieli obowiązuje dziś m.in. w Łebie, Dębkach, Karwi, Jastrzębiej Górze, Rozewiu, Władysławowie czy w Krynicy Morskiej, a na Pomorzu Zachodnim, m.in. w Świnoujściu, Pobierowie, Rewalu, Niechorzu czy Kołobrzegu. Lewica zaczyna swój letni objazd po Polsce przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi pod hasłem Lewica dowozi. Jak mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski, chodzi m.in. o pokazanie tego, co udało się zrobić w ramach obecnego koalicyjnego rządu.
7: Wyobraźcie sobie, kochani, że nie ma lewicy przez ostatnie 3 lata w rządzie. I czego nie ma? Nie ma renty wdowiej. Czy jest transkrypcja małżeństw jednopłciowych z zagranicznym aktem, który tutaj w Polsce jest legalny? Jest? Czy jest 12 milionów obywateli? Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, że będziemy mieli walkę o prawa pracownicze godne, a nie tylko na papierze? Nie będzie tego wszystkiego.
5: Pierwszym przystankiem na trasie będzie dziś Inowrocław. A w ramach pikników i spotkań lewicy zaplanowanych w całym kraju będą też organizowane potańcówki. Wybierasz się na wakacje za granicę? Skorzystaj z nowej wersji systemu Odyseusz, zachęca resort dyplomacji. Na początku wakacji MSZ odświeżyło stronę internetową. Unowocześniony Odyseusz ma w bardziej przejrzysty sposób dostarczać najważniejszych informacji dla podróżnych, mówi wiceminister spraw zagranicznych Artur Harazim.
8: Czy to dowód osobisty wystarczy, czy potrzebny jest paszport, czy potrzebna jest wiza? Informacja o tym, jakie dokumenty są wymagane od kierowców w danym kraju. Jak wyglądają kwestie ubezpieczenia, kwestie zdrowia. No i to, co może jest najważniejsze, czy jest bezpiecznie, czy też obowiązują jakieś alerty, ostrzeżenia.
5: Odyseusz działa też przez rządową aplikację mObywatel.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: Festiwal wakacyjnych hitów. Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
0: Po reklamie. Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.

0: When the Sun Goes Down. Pojawiają się takie hity i słuchacze muzycznego radia już doskonale wiedzą, jaki to program. To festiwal wakacyjnych hitów.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
0: Już teraz piosenka Afryka, a za moment wrócimy do naszej niedzielnej piosenki dnia.

0: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
1: Raz jeszcze polecamy wam niedzielną porą nagranie od polskiego duetu DJ-skiego, który działa pod pseudonimem Audio Souls. Ich najnowsze nagranie Promise mogliście już usłyszeć na Hitplanecie, a dziś co godzinę w roli piosenki dnia.

0: Master Boy, Land of Dreaming, świetny hit z lat 90., bo tutaj polecam wam same hity te wakacyjne.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.
0: Dalej będziemy wspominać te dobre hity, tym razem utwór z lat 80., utwór, na którego pomysł powstał w głowie jednego z artystów, którzy występują w tym nagraniu, jest to duński duet Lead Back. Ten artysta był na miesiącu miodowym na Karaibach i postanowił nagrać bardzo beztroskie nagranie Sunshine Reggae.

Zeszłoroczny świetny hit i świetny duet David Guetta i Sia. O tym duecie na pewno jeszcze często i dużo będzie się mówiło. A przed nami również duet. Festiwal wakacyjnych hitów trwa. Przed nami Michael Schulte, Rehab i Waterfall. Festiwal wakacyjny.

0: Tekst mało skomplikowany, ale za to melodia świetna i hitowa. ATC i Around the World. Hit best, którego nie wyobrażamy sobie dzisiejszych imprez.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
0: To było nagranie, które na swoim koncie już parę lat ma. Przed nami coś nieco nowszego, ale równie hitowego. Dua Lipa, Physical.

Dangerously Starlight, dwuminutowe nagranie naładowane po brzegi słoneczną energią. To już teraz w muzycznym radiu, a za moment pojawi się Everything You Touch, wielki hit T.D. James.

0: Mariah Carey, Candy Girl w muzycznym radiu. My pędzimy do Was z kolejnym wakacyjnym hitem, bo to jest festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Przed nami ATB, artysta, który już niedługo wyruszy w trasę Final Chapter i nie pominie Polski, nawet wystąpi w niej wielokrotnie. Odwiedzi takie miejsca jak Bydgoszcz, Kraków, Szczecin, Rzeszów, Wrocław, Poznań, Warszawa, Łódź, Gdynia, Białystok, Lublin i Katowice. Naprawdę praktycznie wszędzie będzie. Rozpocznie swoją przygodę z polskimi koncertami 28 sierpnia, a zakończy ją, uwaga, uwaga, 12 grudnia. Przed ATB naprawdę pracowity czas, a my przypominamy bardzo chętnie jego piosenkę Pages.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.

0: autopromocja.
1: Muzyczne radio.
0: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
1: na 105,8,
0: 106,7
1: i 90,9 FM
0: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
1: i w naszej aplikacji na całym świecie.
0: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB+ w największych miastach Polski. Autopromocja.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 16.
1: Czas na wiadomości.
3: Szef KAS odpowiada na krytykę po kontroli skarbówki w Pierogarni. Poprawia się sytuacja na rzece Bóbr po masowym śnięciu ryb. Od dziś nowa funkcja w M-Obywatelu. Mirjam Lipińska, szef Krajowej Administracji Skarbowej, odpowiada na krytykę, jaka spadła na pracowników szczecińskiej skarbówki po kontroli w jednej z tamtejszych pierogarni. Za sprzedaż butelki wody chwilę przed otwarciem lokalu i uruchomieniem kasy fiskalnej i w związku z tym niewydanie paragonu. Pierogarnia została ukarana 500-złotowym mandatem, bo klientką okazała się pracownica skarbówki. Szef KAS Marcin Łoboda napisał w oświadczeniu, że kontrole skarbówki nie są prowokacjami i że ich celem jest m.in. przeciwdziałanie naruszeniom prawa i zwalczanie szarej strefy. Sytuacja na rzece Bóbr stabilizuje się. Podczas kolejnych wizji terenowych nie stwierdzono śniętych ryb na kontrolowanym odcinku rzeki, poinformował Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Dodał, że nadal trwa monitoring i badania jakości wody. Obowiązuje też zakaz korzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku od Korony Zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice. W rzece Bóbr doszło do masowego śnięcia ryb po spuszczeniu wody ze zbiornika w Pilchowicach, co było konieczne do remontu tamtejszej zapory. PKP wyciąga wnioski z niedawnego armagedonu na kolei spowodowanego przez upały. Wiele pociągów musiało zwalniać, by nie uszkodzić rozgrzanych do czerwoności torów, a to spowodowało olbrzymie opóźnienia. Musimy zastanowić się nad przebudową sieci trakcyjnej, mówi Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.
4: Będziemy się zastanawiać nad pewnymi zmianami technicznymi na wypadek właśnie tych warunków ekstremalnych, czy z jednej strony tak dużych upałów, czy z drugiej strony, jak mamy zimą, bardzo duże oblodzenia sieci trakcyjnej. Musimy przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo podróżnych.
3: W poprzedni weekend największe opóźnienia pociągów sięgały 400 minut. Dziś weszła w życie nowa funkcjonalność aplikacji M-Obywatel. Każdy kierowca może sprawdzić tam ubezpieczenie samochodu. Chodzi o OC, które jest obowiązkowe, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
5: Każdego samochodu, nie tylko waszego samochodu, czy podczas stłuczki, czy samochodu z wypożyczalni, czy pożyczonego od znajomych, ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, więc jeżeli korzystamy z auta, musimy być pewni, że auto jest ubezpieczone.
3: By sprawdzić ważność OC w M-Obywatelu, trzeba wpisać numer rejestracyjny samochodu, numer VIN oraz numer polisy.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przepraszam.

0: komercyjnych hitów. Reklama.
1: Buongiorno!
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie. Festiwal wakacyjnych hitów
5: w muzycznym radiu.
0: Tego słucha się głośno.

0: ATB Topic, Your Love w muzycznym radiu. 10 minut po godzinie 16. Jeszcze dwa tygodnie temu o tej godzinie spotykaliśmy się z debiutantami, z polskimi debiutantami, którzy też muszą kiedyś pójść przecież na wakacje. Z nimi będziemy słyszeć się we wrześniu, a podczas wakacji o tej porze będziemy kontynuować festiwal pełen wakacyjnych hitów. Your Love to wakacyjne nagranie za nami, a przed nami bardzo wakacyjne, bardzo taneczne nagranie Up w nim i na.
1: Festiwal wakacyjnych hitów trwa w najlepsze. Przed wami kolejny wyjątkowy numer.

0: Bieler i Rafe Thai. Świetny miks, taki bardzo słoneczny, bardzo wakacyjny, nawet można powiedzieć egzotyczny. Taka muzyka w muzycznym radiu cały czas towarzyszy nam, mimo tego, że na Dolnym Śląsku słonecznie, oj nie jest, jest deszczowo i pochmurnie.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
0: W takich sytuacjach, w takich dniach trzeba ratować się właśnie takim programem muzycznym radiu. Festiwal wakacyjnych hitów cały czas trwa i trwać będzie do godziny 17. Już teraz pojawi się u nas Rio i Forward.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Słuchaczy pragnących jednorazowo lub w ciągu dłuższego okresu uczestniczyć w akcjach charytatywnych na rzecz ciężko chorych dzieci, osób dotkniętych jakimś zdarzeniem losowym, niepełnosprawnościami, ubóstwem, kierujemy do takich portali pomocowych jak zrzutka.pl, pomagam.pl, siepomaga.pl, Caritas Polska. Waszej uwadze polecamy także organizacje powołane do ratowania skrzywdzonych głównie przez ludzi, zwierząt. Oto przykładowe adresy. Centaurus. Ratujmy zwierzaki. Schroniska dla zwierząt. Pamiętajmy, pomaganie zmienia świat na lepsze.
2: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790-790-225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
3: Po reklamie.

0: Festiwal wakacyjnych hitów.
1: 28 minut po godzinie 16. Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu trwa. Cały czas polecamy wam bardzo słoneczne, energetyczne i też na maksa taneczne nagrania. Sam Felt, Runway Train.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
8: Po reklamie. Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.

0: wakacyjnych hitów.
1: Clean Bandit, Annie Marie, David Guetta, Cry Baby. Jedno z tych nowszych nagrań, ale o którym już spokojnie możemy mówić hit. A teraz cofniemy się do tych odlotowych lat 80. Festiwal wakacyjnych hitów nie mógłby istnieć bez tych hitów Italo. Dlatego teraz sięgamy po jeden właśnie z nich. Bardzo słoneczny utwór, który przywoła nam wspomnienia o słońcu. O słońcu, które w ostatnich dniach niezbyt często to pokazuje nam się na Dolnym Śląsku. Jeżeli chodzi o prognozy pogody, to poniedziałek, wtorek, środa, podobnie do niedzieli. I jeżeli chodzi o temperaturę, i jeżeli chodzi o chmury i deszcz, ale za to już od czwartku widać znaczną poprawę pogody. Nawet nadchodzący weekend, ten już następny, ma być słoneczny, a na termometrach mamy zobaczyć nawet ponad 25 stopni. No więc jak zawsze, byle do weekendu, a my już teraz gramy ten hit Italo, o którym już mówiliśmy, a ten hit to Acapulco.

0: Olivier Endels podczas festiwalu pełnego wakacyjnych hitów.
1: Festiwal wakacyjnych hitów.
0: Olivier Endels prawie na koniec naszego dzisiejszego niedzielnego spotkania. Za 4 minuty godzina 17. Wtedy rozpoczniemy spotkanie pełne nowości i premier. Rozpocznie się program To Będzie Grane. A na koniec naszego dzisiejszego festiwalu włoski akcent, pizza, spaghetti, techno.

0: Reklama. Jak wyglądało życie na granicy Imperium? Przenieś się w czasie i poczuj emocje starożytnego Rzymu. Już 11 i 12 lipca w Kamiennej Górze, Fontinalia. Zobacz widowiskowe walki gladiatorów, starcia legionów z barbarzyńcami i rzymskie wesele. Wejdź do prawdziwego obozu wojskowego. Na wielką rekonstrukcję zaprasza burmistrz Janusz Hudasewicz. Szczegóły na kamiennagora.pl. Nie możecie tam zabraknąć.
1: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros, Kid Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Durasound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 17.
1: Czas na wiadomości.
3: Rząd ujawni, jakie wsparcie przekazał Ukrainie na obronę przed Rosją. PiS i Lewica o aferze w Szpitalu Południowym i niebezpieczne skutki zbyt długiego siedzenia. Miriam Lipińska. Szef MON odtajnia informacje dotyczące wojskowego wsparcia przekazanego przez Polskę Ukrainie w latach 2022-26. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że robi to w uzgodnieniu z premierem, a to reakcja na wpis lidera Konfederacji Krzysztofa Bosaka o tym, że rząd miał przekazać Ukrainie wiosną tego roku w tajemnicy przed Sejmem drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot. Bosak podkreślił, że to jedyne posiadane przez polską armię pociski.

0: pociski, którymi można zwalczać rosyjskie rakiety Iskander. W Kłodzku trwa konwencja partyjna Prawa i Sprawiedliwości. Głównym tematem konwencji stała się krytyka koalicji rządzącej i nieprawidłowości w szpitalu południowym.
1: Jeżeli służba zdrowia jest w zapaści, jeśli padają szpitale powiatowe, jeśli głodzone są choćby takie szpitale powiatowe jak w Janowie, w innych miejscach w Polsce, jak tutaj, to w takiej sytuacji pozwalanie na zarabianie człowieka młodego, który nie ma specjalizacji, nie ma kompetencji tylko dlatego, że jest szefem młodzieżówki Koalicji Obywatelskiej, to jest zwykłe złodziejstwo.
0: Grzmiał kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek. A swoją receptę na unormowanie czasu pracy lekarzy ma Lewica. Nie może być tak, że medyk pracuje 25 czy 96 godzin non-stop, mówi posłanka Anna Maria Żukowska.
2: Musimy z tą fikcją skończyć. Musimy wprowadzić tachografy. Coś, co mają kierowcy tirów, autobusów. Nie można jechać bez przerwy dłużej niż 8 godzin, musi być przerwa. Musimy to wprowadzić także dla lekarzy i musimy tego przestrzegać. I to muszą być duże kary grożące za złamanie tego przepisu.
0: Lewica ruszyła dziś w objazd po kraju pod hasłem Lewica dowozi. Politycy chcą m.in. pokazać, co udało im się zrobić przez 3 lata współrządzenia. Właśnie rozpoczyna się spotkanie polityków Lewicy z mieszkańcami Inowrocławia. Siedzący tryb życia to większe ryzyko raka. Jak wynika z badań, każda dodatkowa godzina długotrwałego, nieprzerwanego siedzenia w ciągu dnia wiąże się aż z 9% wzrostem ryzyka zgonu z powodu nowotworu. Ale jest prosty sposób, by ten trend odwrócić. Wystarczy zastąpić 1 godzinę siedzenia dziennie lekką aktywnością fizyczną, by to ryzyko zmniejszyć.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje. Muzyczne radio to będzie grane. Nowości i premiery w każdą niedzielę po 17:00.
4: Zgadza się dosłownie wszystko. Jest niedziela, minęła godzina 17:00. To odpowiednia pora, żeby spotkać się z nowościami i premierami w muzycznym radiu, czyli z nagraniami, które coraz częściej będą się u nas pojawiały. Zaczynamy od piosenki Fade, w niej Alan Walker i Ava Max.

0: Bardzo ciekawa współpraca, jedna z najgłośniejszych ubiegłych dni. Alok i Jennifer Lopez, oni postanowili połączyć siły i wydać nie jeden, a dwa single. Single o tytule Everything is Fine. My przed chwilką polecaliśmy wam utwór Everything is Fine PM, ale powstała jeszcze druga alternatywna wersja AM. I jak artyści podkreślają, to nie są remiksy, to nie jest tak, że jedna z tych wersji jest tą wersją główną, a druga jest remiksem. To są dwie odrębne muzyczne historie. Everything is Fine PM to nagranie, które przed chwilą u nas usłyszeliście. To utwór znacznie szybszy i bardziej zachowany w nocnym klimacie. A piosenka AM również w muzycznym radiu będzie grana, oczywiście, że tak, ale jest to zdecydowanie spokojniejsza propozycja.
1: Muzyczne radio. To będzie grane.
0: Hiszpańskojęzyczne nowości również będą u nas grane. Vámonos już teraz.

0: Afrojack i The Last Time to premiera, która na pewno będzie grana w Muzycznym Radiu.
1: Muzyczne Radio. To będzie grane.
0: Nie zapominamy oczywiście o polskich nowościach, a tych było sporo. Martyna Baranowska, ją doskonale znacie z Muzycznego Radia. Na początku tego roku debiutowała piosenką Serce, później dostaliśmy piosenkę Berlin czy Ptak, a kolejnym przystankiem na jej muzycznej ścieżce jest piosenka Dreszcze, którą przedstawiamy wam jako nowość w Muzycznym Radiu. Coraz częściej na pewno będziemy bardzo chętnie po nią sięgać.

0: Już to gdzieś na pewno wcześniej słyszeliście, ale to jest totalna nowość. 22 Bullets i Calling Lights to jest utwór, który odświeża wielki hit Ellie Goulding z roku 2012, piosenkę Lights.
1: Muzyczne radio. To będzie grane.
0: Czas na nowość, która na pewno będzie grana, bardzo gorącą nowość, utwór bardzo wyczekany od Katy Perry. Nowa piosenka, która jest pierwszą premierą artystki od dłuższego czasu, od piosenki wydanej w listopadzie ubiegłego roku. Jej najnowsze wcześniej wydawnictwo to była piosenka Band-Aids, a już teraz promuje nowe nagranie Watch It Burn, czyli jednocześnie jedną z najbardziej osobistych piosenek, jaką prezentuje Katy Perry od dłuższego czasu.

0: Nagranie pełne energii Pikabu to jest utwór, który na pewno może pojawi się na Hit Planecie w roli propozycji. A my dalej lecimy z nowościami, premierami, które na pewno będą grane w muzycznym radiu. To Gabry Ponte i DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Disco Bambino, a wokal to oczywiście Sophie Ellis Baxter.
1: Muzyczne radio. To będzie grane.
0: W tym nagraniu, które na pewno będzie grane, Dominik Dudek, czyli polski artysta, którego mogliśmy poznać w programie The Voice of Poland, wydał kilka naprawdę świetnych piosenek. Może wolniej to ostatnie nagranie, które polecaliśmy Wam na liście top30.pl, z którą w Muzycznym Radiu spotykamy się co tydzień w sobotę po godzinie 13. To Dominik Dudek, ale on tym razem w anglojęzycznej piosence połączył siły z artystami pochodzącymi z Rumunii. Francis on my mind i Albert RCB. To z nimi tym razem nagrał piosenkę. Piosenkę, która ma bardzo nocny klimat i bardzo ciekawą energię. Midnight Echoes to jest ich wspólna nowość, która na pewno będzie grana w Muzycznym Radiu.

0: reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
9: Muzyczne radio. To będzie grane.

0: Gromy, jego bardzo wciągająca nowość FLJ, piosenka, która miała już swoją premierę na Hit Planecie, nawet już zdążyła wkroczyć do listy, a już teraz w programie To Będzie Grane pojawi się nagranie, które jeszcze swojej premiery na Hit Planecie nie miało. Być może w nadchodzących dniach to się zmieni. Studio Killers, Let's Not Talk About Our Feelings.
1: Muzyczne radio. To będzie grane.

0: Urzel, David Guetta połączyli siły już nie pierwszy raz i wydali piosenkę Shine, która na pewno będzie grana w muzycznym radiu. Co jeszcze będzie grane? Na pewno nowość od Wiktora Waligury. To jest to. No i to już jest nasze dzisiejsze pożegnanie. Za 10 minut godzina 18. Marta Wojtunik, dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzoną niedzielę. Już za moment na antenie muzycznego radia Dawid Wencel.
1: Muzyczne radio. To będzie grane.

0: Gramy Radio. To będzie grane.
1: Reklama.
2: Jak wyglądało życie na granicy Imperium? Przenieś się w czasie i poczuj emocje starożytnego Rzymu. Już 11 i 12 lipca w Kamiennej Górze, Fontinalia. Zobacz widowiskowe walki gladiatorów, starcia legionów z barbarzyńcami i rzymskie wesele. Wejdź do prawdziwego obozu wojskowego. Na wielką rekonstrukcję zaprasza burmistrz Janusz Hudasewicz. Szczegóły na kamiennagora.pl. Nie możecie tam zabraknąć.
1: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 18.
3: Czas na wiadomości.
5: Dolnośląskie władze o sytuacji na rzece Bóbr po śnięciu ryb. Ktoś zniszczył nagrobek ukraińskiego pisarza na krakowskim cmentarzu. Będzie też o bibliotece przyszłości. Miriam Lipińska. Poprawia się sytuacja na rzece Bóbr. Na badanym odcinku rzeki nie stwierdzono kolejnych śniętych ryb. Nadal jednak obowiązuje wydany wczoraj zakaz korzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku od Korony Zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice. Mówi Tomasz Jankowski, rzecznik wojewody dolnośląskiego.
6: Ten zakaz obejmuje zarówno wchodzenie do wody, w tym kąpiele, pojenie zwierząt, amatorski i gospodarczy połów ryb oraz korzystanie z wód do celów gospodarczych. Nie wolno też używać jednostek pływających na tym odcinku.
5: Rzecznik wojewody potwierdza również, że woda dostarczana okolicznym mieszkańcom jest bezpieczna do spożycia, a sytuacja na rzece nie ma wpływu na wodę z sieci wodociągowej. W związku z masowym śnięciem ryb w przyszłym tygodniu zbierze się Rada Społeczna do spraw sytuacji na rzece Bóbr i Jeziorze Pilchowickim. Krakowska policja sprawdza zgłoszenie o zniszczeniu nagrobka ukraińskiego pisarza Bohdana Łebkiego na cmentarzu rakowickim. Rzecznik MSZ Ukrainy poinformował, że z grobu skradziono rzeźbę przedstawiającą literata. Zgłoszenie o kradzieży już wpłynęło. Na cmentarzu trwają oględziny, a śledczy przestrzegają przed zbyt szybkim formułowaniem wniosków na temat możliwych motywów sprawcy.

0: Śledczy czekają na możliwość przesłuchania 65-latka zatrzymanego rano na obrzeżach Kielc. To mąż kobiety, którą w piątek znaleziono martwą w domu w Borkowie pod Kielcami. Mężczyzna był prawdopodobnie ostatnią osobą, która widziała 64-latkę. Tuż po zatrzymaniu trafił do szpitala. Na przesłuchanie nie pozwalał stan jego zdrowia, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas ze świętokrzyskiej policji.
1: Był wymęczony ukrywaniem się od piątku, stąd karetka pogotowia na miejscu zdarzenia.
0: Według wstępnych ustaleń do śmierci kobiety mogła przyczynić się inna osoba. W najbliższych dniach ma się odbyć sekcja zwłok 64-latki. I na koniec biblioteka, która otworzy się dopiero za 100 lat. To Future Library, biblioteka przyszłości. W norweskim Oslo gromadzone są niepublikowane wcześniej rękopisy książek wybitnych pisarzy. Zgodnie z założeniem teksty będą trafiać tam co roku przez 100 lat, a wydane zostaną dopiero w 2114 roku na papierze z drzew zasadzonych specjalnie w tym celu.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
3: A tegoroczne wakacje rozpoczęły się wyjątkowo wysokimi temperaturami. W zeszłym tygodniu Maciej Wowk muzycznie starał się Was chłodzić, a my dzisiaj na pewno będziemy się rozgrzewać, chociaż temperatura nie jest aż tak bardzo niska, ale muzycznie będzie na pewno bardzo, bardzo gorąco. Best of do 20, później festiwal hitów, będzie gramy jak w transie między 22 a 23, a w ostatnich minutach niedzieli oczywiście spokojne wydanie Strefy 79. No to oprócz doznań tych muzycznych życzymy Wam dużo miłości, może być stereo. Stereofoniczna Stereo Love. Dawid Wencel, witajcie!

Jeżeli lubicie spędzać czas w towarzystwie muzycznego radia w każdy piątkowy wieczór podczas Dance Mix Chart, no to bądźcie z nami również dzisiaj, bo przygotowaliśmy dla Was mnóstwo klubowej muzyki. Za nami Sander van Doorn, a już teraz, skoro jesteśmy przy literze S, ale to akurat przypadek, bo półki muzyczne mimo wszystko trochę się różnią, Swedish House Mafia i One Your Name.

Pobudził wszystkie nasze zmysły właśnie tym nagraniem Suburban Train i jeszcze w dodatku zabrał nas na taką kolejową muzyczną wycieczkę. Oczywiście DJ Tiesto teraz, jak słyszycie, przez najbliższe minuty trochę spokojniej.

0: Always the Sun, a u nas jak zawsze w niedzielę o tej porze informacje ze świata Dance Mix Chart i oczywiście Tom Dud.
1: DMC News. DMC News na starcie, zatem dajcie głośniej, bo Umek świętuje. Co takiego? O tym już za moment. Powiemy wam także o kulisach Burning Man Project i o kolejnym klasyku muzyki klubowej, który doczekał się pięknego jubileuszu. DMC News 3210 start.
2: DMC News.
1: Gatex, wydany w 2001 roku na mini-albumie VXCEP, należy do najbardziej rozpoznawalnych utworów w dorobku artysty, który nagrywa jako Umek. Co ciekawe, numer ten przeszedł do historii jako produkcja techno całkowicie pozbawiona perkusji. Mimo to nagranie zdobyło ogromne uznanie zarówno w podziemiu techno, jak i na globalnej scenie trance, trafiając do setów takich DJ-ów jak choćby Sven Vat, Chris Liebing czy Tiesto. Przy okazji 25. rocznicy premiery tego nagrania Umek postanowił odnaleźć oryginalne taśmy dat, na których zarejestrował ten właśnie utwór. Nie było to jednak łatwe zadanie. Jak sam przyznaje, przez wiele miesięcy odwiedzał studia w całej Słowenii, nie mogąc znaleźć ani jednego sprawnego odtwarzacza dat. Ostatecznie materiał udało się odczytać dzięki urządzeniu należącemu do grupy Laibach. Po cyfrowym zgraniu i zremasterowaniu nagrań na potrzeby współczesnych standardów brzmieniowych, Umek podjął decyzję, której mało kto się spodziewał. Artysta własnoręcznie pociął 10 taśm matek z VXEP na setki drobnych fragmentów, które następnie zostały zatopione w masie winylowej. Dzięki temu każdy egzemplarz zawiera autentyczny kawałek taśmy z oryginalnym materiałem źródłowym. Limitowana edycja liczy zaledwie 200 egzemplarzy na całym świecie i została podzielona na 4 warianty kolorystyczne. Każda płyta jest ręcznie numerowana, podpisana przez artystę i opatrzona certyfikatem autentyczności.
2: DMC News.
1: HBO zaprezentowało zwiastun 4-odcinkowego dokumentu The Man Will Burn, który zabierze widzów za kulisy Burning Man Project. Wydarzenia od 4 dekad odbywającego się na pustyni Black Rock w Nevadzie. Premiera pierwszego odcinka zaplanowana jest na 9 lipca. Za reżyserię odpowiadają nominowana do Oscara Jane Nujaim oraz Vikram Gandhi, którzy przez 5 lat dokumentowali funkcjonowanie wydarzenia, uzyskując wyjątkowy dostęp do kierownictwa organizacji Burning Man Project, materiałów archiwalnych oraz społeczności współtworzącej to potężne przedsięwzięcie. Serial pokaże nie tylko spektakularne instalacje artystyczne i pustynne krajobrazy, ale przede wszystkim ludzi stojących za całym tym projektem. W produkcji pojawiają się organizatorzy, artyści, wolontariusze, założyciele oraz wieloletni uczestnicy tego festiwalu. Zdjęcia powstawały m.in. podczas pandemii COVID-19, kiedy wydarzenie zostało odwołane, a organizacja stanęła przed ogromnymi wyzwaniami finansowymi i logistycznymi. Serial poruszy również temat powstania Renegade Burn, oddolnej inicjatywy uczestników zorganizowanej podczas pandemicznej przerwy, a także coraz częściej pojawiających się dyskusji dotyczących komercjalizacji festiwalu, wpływu mediów społecznościowych oraz zachowania jego pierwotnych wartości. Nie zabraknie także wątku dramatycznych ulew, które sparaliżowały edycję z 2023 roku i odbiły się szerokim echem na całym świecie. Dokument przypomina, że Burning Man narodził się w 1986 roku jako niewielkie, kontrkulturowe spotkanie na plaży w San Francisco. Dziś, co roku na pustyni w Nevadzie, powstaje Black Rock City, tymczasowe miasto liczące około 80 tysięcy mieszkańców, zbudowane niemal w całości przez samych uczestników.
2: DMC News.
1: Teraz o klubowym klasyku sprzed lat 20. Musicie wiedzieć, że elektroniczny krajobraz wtedy był po prostu przedziwny. Gdy jedne gatunki odchodziły do lamusa lub wracały do niszy, drugie dochodziły do głosu, a gdzieś między tym wszystkim powstawały dość unikatowe połączenia stylistyczne, które lepiej lub gorzej przetrwały próbę czasu. Nie da się jednak ukryć, że kultura klubowa wchodząca w XXI wiek, a co za tym idzie erę pierwszych mediów społecznościowych, opiniotwórczych blogów i aparatów cyfrowych, przechodziła gwałtowną rewolucję, obfitującą w nietuzinkowe zjawiska i dzieła. W opublikowanym 4 lata temu wywiadzie dla DJ Mag, Fedele Grant wspomina o swoich wczesnych fascynacjach krążących wokół disco house'u i marzeniu, by podpisać kontrakt z wytwórnią Defected. W tym samym materiale Holender dodaje, iż ma świadomość, że z perspektywy czasu jego pierwotna twórczość byłaby dziś klasyfikowana jako tech house. Wyjmując poza nawias wszystkie powtarzające się w wielu historiach sytuacje związane z powstaniem wykorzystaniem numeru Put Your Hands Up, Up for Detroit, zaczynając od poszukiwania inspiracji w muzyce funk, przez problemy z prawem autorskim, aż po brak zainteresowania wydaniem utworu przez czołowe wytwórnie. Sukces tego kawałka mówi coś więcej o specyfice tamtych właśnie czasów. Obchodzący właśnie 20 urodziny numer Put Your Hands Up for Detroit nadal budzi u wielu mieszane uczucia, ale z perspektywy czasu zyskał co nieco na znaczeniu i jakości. Singiel wydany 26 czerwca 2006 roku przez label Spinning Records okazał się gigantycznym sukcesem komercyjnym. Dziś track Fedele Granda to niemal flagowy przykład mainstreamowego elektrohausu, który z powodzeniem grany był w popularnych radiostacjach. Dwie dekady od jego premiery sięgają po niego renomowani DJ-e, w tym także ci, którzy dawniej po prostu nie sięgnęliby po ten właśnie numer. Dla wielu z nas jest to niewątpliwie jeden z hymnów lat 2000 i mocny flashback do tego, co wówczas dominowało na parkietach. Choć autor utworu dorobił się jeszcze kilku solidnych produkcji, jak choćby Let Me Think About It, to sam przyznaje, że jest wdzięczny za sukces Put Your Hands Up for Detroit, który dał mu klubową nieśmiertelność i pozwolił zapewnić karierę na wiele, wiele lat. Nie zmienia to faktu, że fenomen tego kawałka to wypadkowa elementów branżowego krajobrazu tamtych czasów. We wspomnianym wywiadzie dla DJ Mag Fedele Grand zdradził, że po podpisaniu kontraktu na wydanie utworu niewiele zależało od niego. Przyleciał do Londynu, gdzie nagrywano teledysk, o którego fabule nie miał zielonego pojęcia i w którym sam mignął dosłownie przez parę sekund. Zaś o dystrybucji, promocji i dalszych losach tego numeru decydowały zupełnie inne osoby. Holendrowi pozostało być do dziś jedynie sprawcą całego zamieszania i beneficjentem wszystkiego tego, co się wokół niego wydarzyło. Zatem posłuchajmy już teraz Fedele Grand i przed wami Put Your Hands Up for Detroit.
0: No to po takiej zapowiedzi i po takich informacjach nie pozostaje nam nic innego jak zagrać Fedele Grand.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.

Trans Classic, Alice the Graf i Can't Sleep. I mamy nadzieję, że zbyt szybko spać nie pójdziecie, bo mamy przygotowanych dla Was jeszcze mnóstwo muzycznych atrakcji. Wśród nich właśnie o nie Above and Beyond i Sun and Moon.

0: Lato z muzycznym radiem. Reklama.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

Nagranie bardzo dobrze wam znane, ale wersja już trochę mniej oczywista, za którą odpowiedzialny jest DJ Shumi. To był rok 2012, za nami Eric Pritz. Teraz już taki duet, Darren Porter i Anna Criado z nagraniem Dream Like I Do.

Jak sami słyszycie, muzycznie powracamy czasami nawet do lat 90., jeżeli tylko utwór pasuje do klimatu niedzieli, a Chicane i Saltwater odnajdują się w tym paśmie znakomicie, jak zawsze. Podobnie jak Blank & Jones, którzy już teraz wystąpią z Claudio Breckner i w remiksie Mr. Asama właśnie z tym nagraniem. A gdzie jesteście, jak spędzacie wakacje? Mamy nadzieję, że znakomicie. Być może jesteście przyjezdnymi i rozpoczynacie muzyczną przygodę z muzycznym radiem po raz pierwszy, a być może znacie nas bardzo dobrze i spędzacie ten wolny czas w zupełnie innym rejonie kraju, być może gdzieś w Europie, być może na świecie i jesteście z nami za pośrednictwem internetu. Czekamy na sygnały od Was. Emisja @muzycneradio.pl.

with your fingers the naked body of your dream.

unknown treasure.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 19.
0: Czas na wiadomości.
2: MON ujawni wojskowe wsparcie przekazane na Ukrainę. Niszczycielska pogoda w tym roku owoców będzie mniej. Nadmorski Puck ma stać się gminą górniczą. Są tam cenne złoża. Mirjam Lipińska. Wsparcie polskiego rządu przekazane Ukrainie od początku jej wojny z Rosją będzie jawne. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w porozumieniu z premierem postanowił odtajnić informacje w tej sprawie. Chodzi o lata 2022-2026. A to reakcja na wpis lidera Konfederacji Krzysztofa Bosaka o tym, że rząd miał przekazać Ukrainie wiosną tego roku w tajemnicy przed Sejmem drogie i trudne do kupienia amerykańskie pociski przechwytujące do systemów Patriot. Bosak podkreślił, że to jedyne posiadane przez polską armię pociski, którymi można zwalczać rosyjskie rakiety Iskander. Przymrozki, ulewy, a ostatnio afrykańskie upały zdziesiątkowały zbiory. Sadownicy proszą o pomoc resort rolnictwa i alarmują, że w tym roku wiele owoców zamiast do sklepów trafia od razu do kosza. Mocno ucierpiały m.in. porzeczki, mówią ogrodnicy z Lubelszczyzny.
3: Czarna porzeczka, największe straty w historii. Sok z czarnej porzeczki, polską specjalnością, na pewno będzie droższy. Zbiory, które będziemy uzyskiwać, będą o kilkadziesiąt procent niższe.
2: Jutro resort rolnictwa ma przedstawić wstępny bilans strat w ogrodnictwie po ostatnich załamaniach pogody. Nadmorska gmina Puck ma stać się gminą górniczą. Państwowy gigant KGHM zdecydował się uruchomić kopalnię polihalitu, cennego minerału wykorzystywanego w produkcji nawozów, którego potężne złoża mieszczą się w okolicach wsi Mieroszyno. Projekt Puck, bo tak jest on przedstawiany, ma przynieść północnym Kaszubom kilka tysięcy nowych miejsc pracy. To będzie dopiero druga na świecie, po Wielkiej Brytanii, kopalnia polihalitu, mówi prezes KGHM Remigiusz Paszkiewicz.
4: Złoże ma powierzchnię mniej więcej 55 km kwadratowych, zawiera mniej więcej 300 milionów ton polihalitu. Pewnie skład się trochę różni w różnych fragmentach złoża, ale ma bardzo dobrą zawartość wapnia, potasu, magnezu i siarki, czyli podstawowych składników poza azotem, które są potrzebne do tego, żeby wszystko co zielone rosło.
2: Polihalit z Pucka ma zapewnić Polsce i Europie bezpieczeństwo żywnościowe na dekady. Prace przygotowawcze wystartują wkrótce, ale do pełnego otwarcia kopalni potrzeba jeszcze co najmniej 12 lat.

0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
1: A skoro na wakacje, no to jeszcze z latem w tytule Summer Sun. Pamiętacie taką grupę holenderską Four Strings? Jeżeli nie, no to teraz wam przypominamy właśnie w tym nagraniu. Jakże letnim, jakże wakacyjnym. Best of do 20:00.

0: Lato z muzycznym radiem. Reklama.
1: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
2: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Czekamy na pierwszy gwizdek.
2: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
3: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
4: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie. Best of. To co?

U nas jak najwięcej, jak zawsze w niedzielny wieczór, klubowych klimatów. Two Colors, jeden z najbardziej zaskakujących duetów na rynku muzycznym, dlatego że tworzą przeboje, które pojawiają się na Hit Planecie, takie bardziej popowe, z odrobiną domieszki tańca, ale również pojawiają się w ich repertuarze takie dźwięki, które spokojnie można podpiąć pod rytm klubowy. A mają na swoim koncie oprócz tego jeszcze remiksy dla takich gwiazd jak Imagine Dragons, Black Eyed Peas, Shakira, Jessie J, Gregory Porter, czy na przykład Lost Frequencies, a może na przykład pamiętacie ich wersję znanego przeboju Loveful grupy The Cardigans i to był naprawdę wielki, wielki przebój w ich wykonaniu. No to teraz od Two Colors posłuchajcie właśnie tego utworu, który też wprowadzi was w bardzo klubowy, bardzo przyjemny klimat, a nosi tytuł Together, Two Colors.

Sack Noel i Euforia. Ciekawe, czy to nagranie w taki trochę euforyczny nastrój was wprowadziło. Mamy nadzieję, że tak, bo robimy wszystko, abyście czuli się na naszej bardzo przebojowej fali jak najlepiej. Muzyczne radio i best of do godziny 20, czyli tutaj takich klubowych rytmów możecie spodziewać się bardzo dużo. Zresztą po godzinie 20 też od tego klimatu za bardzo odchodzić nie będziemy, skoro on wam jak najbardziej odpowiada. Castles in the Sky to jest to nagranie, które potowarzyszy nam teraz. Bardzo dynamicznie się rozpoczyna, ale posłuchajcie, jak zwolnimy tempo właśnie teraz.

0: Po raz kolejny przypominają się muzycznie lata 90., chociaż odsłona tego utworu w tym wydaniu już jest dużo nowocześniejsza. Kiedyś Robert Miles, teraz Miles Away i oczywiście Fable.
1: Muzyczne radio.

0: Lato z muzycznym radiem. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie. Best of w muzycznym radiu.

As the Rush Comes, ale to wcale nie jest ta podstawowa wersja tego utworu. Dzisiaj zajrzeliśmy na półkę chilloutową. Gabriel i Dresden odpowiedzialni byli za ten właśnie remix Motorcycle i tego nagrania As the Rush Comes. Teraz trochę spokojniej. I

Ciekawe, czy udało nam się wywrócić do góry nogami muzyczny świat właśnie tym utworem zatytułowanym Upside Down. To Robin Schulz, Joel Corey i Copy, ale na pewno uda nam się teraz do tańca was zaprosić właśnie dzięki temu nagraniu Avicii i Last Dance w Best of Muzycznego Radia. Będzie dynamicznie, klubowo, no ale przecież o to właśnie chodzi. To nagranie doprowadzi nas do wiadomości z kraju i ze świata, na które zapraszamy was o 20, a później festiwal wakacyjnych hitów, a po 22 pamiętajcie, gramy jak w transie i na pewno też dziać się muzycznie będzie w tym paśmie bardzo, bardzo dużo.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 20.
0: Czas na wiadomości.
2: Upały niebawem wrócą, są prognozy. Nowe doniesienia o uszkodzonym nagrobku ukraińskiego pisarza w Krakowie. Rośnie popularność wakacyjnych wyjazdów bez dzieci. Miriam Lipińska. Pod koniec tygodnia do Polski wrócą wysokie temperatury, miejscami nawet 30 stopni. Jak przygotować się na upały?
3: Wietrzeć.
4: Mgiełki chłodzące. Możemy się zaopatrzyć w butelki wody.
5: Jesteśmy mocno przygotowani i myślę sobie, że już takich upałów, jakie były, to nie będzie. No.
6: A co to znaczy, że mocno przygotowani?
5: Co to znaczy? No klimatyzacją.
2: Wysokie temperatury nawiedzą przede wszystkim południowo-zachodnią Polskę już w piątek. Uszkodzony nagrobek ukraińskiego pisarza Bohdana Łebkiego na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Skradziono płaskorzeźbę przedstawiającą literata. A według ustaleń policji to jeden z kilkunastu pomników uszkodzonych w ostatnim czasie na tej najstarszej, zabytkowej krakowskiej nekropolii. Z nich także zniknęły figurki, krzyże czy tabliczki. Ceny paliw podskoczyły po wygaszeniu rządowego pakietu CPN, przyznają analitycy.
7: Benzyna 95-oktanowa wzrosła od 1 lipca 6,80. 6,90.
2: Od 1 lipca ceny paliw nie są już objęte obniżką podatków w pakiecie CPN. Choć paliwa od tego czasu faktycznie podrożały, ceny wciąż są niższe od tych sprzed pakietu, mówi starsza analityczka rynku paliw BM Reflex Urszula Cieślak.
7: Też warto podkreślić, że ceny paliw są mimo wszystko niższe niż przed ogłoszeniem pakietu CPN. Benzyny są tańsze około 30-35 groszy, a olej napędowy aż o złote 80.
2: Ceny podnosi też sezon wakacyjny, bo latem rośnie zużycie paliw. Dzieci na kolonie albo do dziadków, rodzice na wakacje. Podróże bez dzieci stają się coraz bardziej popularne. To już ponad połowa rezerwacji, mówi Joanna Kwiatkowska z sky.pl.
8: Niemal 70% naszych klientów rezerwuje hotele o standardzie co najmniej 4 lub 5 gwiazdek. Najczęściej wybieraną opcją są pobyty tygodniowe. Co ciekawe, blisko 40% gości wybiera oferty tylko ze śniadaniami, bo chce zachować pełną swobodę w odkrywaniu lokalnej kuchni i okolicy.
2: Kierunki często wybierane na takie wyjazdy to Hiszpania, Malta i Turcja.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

Benji Forever Never Came. Tak właśnie rozpoczynamy tę godzinę festiwalową, bo to już festiwal wakacyjnych hitów, który potowarzyszy nam do godziny 22. Teraz Benji, a za chwilę między innymi Ferry Corsten i Mojo.

0: Lato
1: z muzycznym radiem. Reklama.
2: Okulary są, telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal dotacji już przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść Wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze ue.dolnośląskie.pl.
3: Zapraszam, Mikołaj Rozmerski.
2: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Po reklamie. We'll be right back.

0: Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.
1: No bo tego nagrania nie da się słuchać inaczej jak głośno. Nawet jeśli radio gdzieś tam sobie po cichu brzęczy na parapecie, no to i tak ręka wędruje w stronę potencjometru, aby tę głośność ustawić na dużo wyższym poziomie. No to proszę się nie ograniczać i posłuchać Mojo Chillin.

Kiedyś cię znajdę, no i znaleźliśmy taką wersję, która idealnie wpasowuje się w klimat niedzieli. Reniusis i Best Cres Remix za nami. A to festiwal hitów muzycznego radia, wakacyjnych hitów, Lucas and Steve, już teraz i retro.

0: Bardzo przebojowi bębniarze, czyli Safri Duo i The Cave.
1: Festiwal wakacyjnych hitów. Wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
0: A skoro te muzyczne wspomnienia wywołujemy, no to teraz sięgamy pamięcią do lat 90. i przypominamy sobie czasy, kiedy muzyka klubowa tak naprawdę dopiero raczkowała, ale to były bardzo dobre początki tego gatunku, który teraz znamy w trochę innym kształcie, ale wtedy cieszyły nasze uszy takie dźwięki jak Culture Beat i Mr. Vain. Teraz sobie właśnie przypominamy rok 93. i utwór, który trafił na listy przebojów praktycznie na całym globie. Pamiętamy Mr. Vain?

W życiu byśmy się nie spodziewali, że to nagranie trafi na playlistę z muzyką klubową i na pewno nie spodziewał się tego nigdy w życiu. Johnny Cash, nagranie z lat 60., które trafiło do nas jakiś czas temu właśnie w takiej wersji. Teraz już Tame Impala i będzie strasznie Dracula.

Adelante, to oczywiście Sasz, a skoro od czasu do czasu staramy się Was w festiwalu hitów zaskoczyć, no to teraz sięgamy po utwór dobrze Wam znany grupy Manchester, Lubię Twoje Włosy, ale w remiksie Malickiego. Czyli zupełnie inaczej brzmi, bo w oryginale był to przecież utwór bardzo rockowy, a teraz jakże taneczny, jakże klubowy i jakże zaskakujący. Ciekawe swoją drogą, czy kiedykolwiek tę wersję słyszeliście. Jeżeli nie, no to tym bardziej warto teraz przyłożyć ucho do głośnika. Manchester, Lubię Twoje Włosy.

0: Lato z muzycznym radiem. Reklama.
1: Okulary są? Telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal Dotacjusz przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
1: Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Po reklamie.

Waterfalls, takie wodospady oczami wyobraźni już teraz zobaczyliśmy dzięki trzem artystom. James Hype, Sam Harper i jeszcze Bobby Harvey, ale trzem nie do końca, bo jeszcze czwarty się pojawił akurat w tej wersji, który zdecydował się całość zremiksować, to Cooper Smith. I to nagranie również w festiwalu hitów na antenie muzycznego radia nam zagościło. A skoro jest to festiwal wakacyjnych hitów, no to sięgamy również po takie nagranie, które z wakacjami, z latem, z bardzo przyjemnym przecież okresem w lecie może się kojarzyć. No i teraz na pewno będzie można jeszcze w dodatku sobie, oprócz tego, że potańczyć, no to pośpiewać. Bo słowa tego utworu, mimo że nie jest to polska piosenka, no to znają chyba wszyscy. Bamboleo, bamboleo, już za chwilę wszyscy sobie pośpiewamy, potupiemy. Bob Shepard and the Club Master. Oni zdecydowali się z kolei zremiksować ten stary utwór Gypsy Kings i oni właśnie w komplecie już teraz w festiwalu hitów. We'll be right back.

W zeszłym tygodniu, kiedy termometry pokazywały miejscami nawet 40 stopni Celsjusza, no to takie chłodzące dźwięki były jak najbardziej pożądane. Snowing in Miami, Sound Heaven, ale dzisiaj chłodzić się nie musimy, wręcz przeciwnie. Rozgrzewamy się dalej. Harry Styles.

0: wyjątkowy program, przy którym wracają najlepsze muzyczne wspomnienia.
1: I kolejna wizyta na listach przebojów lat 90. MC Sar i The Real McCoy. It's on you.

Czy słońce, czy deszcze, taka muzyka zawsze zdaje egzamin. Spada i Café del Mar. Taki muzyczny parasol dla was, jeżeli akurat za oknami gdzieś tam kropi, bo miejscami rzeczywiście mogą opady dzisiaj wystąpić. David Guetta, Sia, Titanium.

Satisfy Oliver Heldens w muzycznym radiu w Festiwalu Hitów. Teraz już Purple Disco Machine i Get Up. Nagranie, które być może rozpoznacie. Już za chwilę wszystko stanie się jasne, co to za nuta będzie towarzyszyła nam przez 4 najbliższe minuty. Zresztą chyba zauważyliście, że muzyka klubowa w dużej mierze opiera się na tych dźwiękach, które już znamy, które już kiedyś były, które już były popularne i lubiane. Jak będzie tym razem? Posłuchajcie tej właśnie odsłony tego nagrania Get Up 24 i Purple Disco Machine.

Turn the Lights Off, Just Jack Style i John. A Wet Fingers i grupa Vox połączyli siły, oczywiście bardziej komputerowo niż osobiście, ale udało im się stworzyć właśnie taką wersję przeboju Bananowy Song. Nosiła tytuł w roku 2021, bo wtedy pojawiła się na muzycznym rynku po prostu Bananowy. Wet Fingers i Vox.

Together i DJ Bobo, czyli muzycznych wspomnień ciąg dalszy, to festiwal hitów. Pamiętajcie, za nieco ponad pół godziny gramy jak w transie. A teraz gramy Lean On.

0: Lato z muzycznym radiem. Reklama.
1: Okulary są? Telefon naładowany? To ruszajcie na szlak odkryć z funduszami europejskimi. Krasnal Dotacje już przypomina. Wasze letnie podróże po Dolnym Śląsku mogą przynieść Wam fantastyczne nagrody. Wystarczy, że podczas wycieczek odwiedzicie miejsca zmienione dzięki unijnemu wsparciu, zrobicie fotkę i wrzucicie ją z opisem pod postem konkursowym. Bawimy się aż do końca września. Poszczegóły wpadajcie na fundusze ue.dolnośląskie.pl.
2: Zapraszam, Mikołaj Rozneski.
1: Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko dobrej zabawy. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
3: Festiwal wakacyjnych hitów. W muzycznym radiu.

0: Festiwal wakacyjnych hitów trwa w najlepsze. Przed wami kolejny wyjątkowy numer.
1: Była lambada, no to teraz ciąg dalszy muzycznego lata, bo to w końcu Król Summer.

0: Rico Bernasconi, Ace of Base, Cruel Summer najpierw, a przed momentem Calvin Harris i Summer, czyli jak widzicie, słyszycie i pewnie czujecie to również, że tych letnich przebojów na naszej antenie dzisiaj podczas klubowego niedzielnego wieczoru z muzycznym radiem w Festiwalu Hitów jest bardzo, bardzo dużo. Calvin Harris właśnie tak skocznie się zaprezentował, no to przed nami utwór, który też jest skoczny i chyba już zawsze będzie kojarzył się z piłką nożną i z mundialem. Czy już wiecie, co to za utwór? Shakira, Daj Daj.
1: Festiwal wakacyjnych hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.

Rytmy bardzo letnie, ale tytuł bardzo zimowy. Winter i Solar Vision, teraz już Ale Farben i Rene Miller zaprezentują się z Body Talk.

Ależ to był przebój w latach 90. Robin S. i Show Me Love. Ależ to będą atrakcje już za moment, bo za chwilę po 22 startujemy z Gramy jak w transie.

Za nami Alan Walker, 22 się zbliża, ale czekać na jej wybicie chyba nie będziemy już teraz. Wystartujemy i zagramy jak w transie do 23.

Dennis Twist po francusku, a teraz już zaglądamy do południowej Kalifornii, bo stamtąd pochodzi właśnie ten zespół. I już mamy odpowiedź, dlaczego nie jest tak bardzo w naszym kraju popularny. Te kilometry jednak robią swoje, ale w Stanach podobno grani są przez stacje radiowe bardzo, bardzo często. Taki swingowy rytm, trochę jazzowy i też pasujący właśnie do wieczornej strefy 79 w niedzielnym wydaniu, bo to będzie bardzo spokojne nagranie, chociaż absolutny klasyk pojawiający się w repertuarze wielu artystów, jak się okazuje również grupy południowo-kalifornijskiej Big Bad Voodoo Daddy, bo właśnie oni już teraz prezentują się w tym utworze. Mini The Moocher. Folks.

skoro tak pięknie to nagranie brzmi w radiu, no to proszę sobie wyobrazić, jak pięknie musi zabrzmieć podczas orkiestrowego koncertu, gdzieś na przykład w Filharmonii. James Last, piękna ballada i piękny utwór już teraz przed nami. Po polsku zagramy, będzie to Mr. Lennon i Universe. Żyłeś

Żegnamy tę piosenkę i żegnamy również żółtą ceglaną drogę. Goodbye Yellow Brick Road, Elton John, a teraz piosenka, która naszą uwagę przyciągała w latach 90. Co prawda pojawiała się na antenach radiowych w różnych wersjach, ale ta była chyba tą niepowtarzalną. Bo nie dość, że wokalista grupy U2 Bono pojawia się w tym nagraniu, no to jeszcze jeden z większych tenorów. Luciano Pavarotti, Miss Sarajevo.

Up, ale tym razem nie była to Sam Brown, którą oczywiście kojarzymy z tym przebojem. Brawa zasłużone, bo świetnie wykonany cover przez Edytę Górniak. Ciekawe swoją drogą, czy poznaliście po głosie. Teraz już artysta dwóch przebojów. Blue Hotel to jeden, a Wicked Game to drugi. I ten drugi chyba jednak częściej pojawia się na antenach radiowych na całym świecie, wprowadzając słuchaczy w bardzo nostalgiczny nastrój, czyli piosenka idealnie wpasowuje się w klimat niedzielnej strefy 79. No i właśnie przez 4 najbliższe minuty ten mega przebój Wicked Game i Chris Isaak.

Jedna z piękniejszych piosenek elektryków, czyli grupy Electric Light Orchestra, Can't Get It Out of My Head, i lata 70. Jeszcze przez moment w tej dekadzie pozostaniemy i lata 70. to nie tylko taneczne parkiety z kręcącą się nad głowami lustrzaną kulą, nie tylko przeboje grupy Bonnie M, ABBA i Rapszyn Chic, ale również doskonała muzyka rockowa, do której bardzo chętnie w strefie 79 powracamy. To są utwory ponadczasowe, które chyba będą z nami zawsze, a w strefie 79 to możemy Wam zagwarantować, że powracać będziemy do nich regularnie. Pink Floyd, grupa, która nieodzownie z muzyką lat 70. jest związana, i jeden z większych hitów, Hey You.

0: chciałbym zaznaczyć, że tu się, proszę państwa, nie ma z czego śmiać.
1: Ale pani Ewa, bym roześmiana w tym utworze. Wyszłam za mąż, zaraz wracam. My jeszcze nie wychodzimy. My do północy gramy bardzo spokojnie w ramach strefy 79 i teraz powracamy do lat 90. Coming Around Again to Carly Simon.

B-Type, You Won't See Me Cry. Poniedziałek coraz bliżej, bo północ zbliża się wielkimi krokami. Oby ten pierwszy dzień nadchodzącego tygodnia był wspaniały, był wręcz perfekcyjny i tego Wam życzę. Perfect day, Duran Duran. Na zakończenie dzisiejszej strefy dobrej nocy. Do usłyszenia. Dawid Wencel, pozdrawiam. Cheers.